0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
0: Po reklamie.

0: bohaterów Meloradia Giżycko.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: Były obecne w domowej apteczce, kuchni, rytuałach i chwilach ukojenia. Ale czy dziś w świecie pełnym pośpiechu i nadmiaru bodźców potrafimy jeszcze usłyszeć ich cichy głos? Zioła. Tematem tego wydania magazynu reporterów Meloradia. Przy mikrofonie Ola Bobicz. Cześć.
0: Ludzie z zajawką.
4: W tym wydaniu naszą przewodniczką będzie kobieta żyjąca w rytmie natury. Miłośniczka ziół i gospodyni wyjątkowego spotkania pod hasłem Ziołowe ukojenie kobiet. Spotkanie od 12 do 14 czerwca w Republice Ściborskiej na Mazurach. Więcej na ten temat zielarka Justyna Morsztyn.
5: I jednak taka refleksja, że ta pradawna wiedza przekazywana z dziada, pradziada miała sens i to jest fajne i ludzie jakby z powrotem wracają do tych metod ludowych, domowych, ale sprawdzonych.
4: Są aplikacje, że robię zdjęcie i mi już pokazuje, jaka to jest roślina, mogę sobie wygooglować, jakie ona ma właściwości, natomiast jeszcze trzeba ją w odpowiednich ilościach podać, trzeba ją jakoś, nie wiem, spreparować, czy jakaś maść, czy nalewka, to też jest takie, wydaje się, dosyć skomplikowane.
5: Tak, dlatego ja proponuję na początek kursy jednak. Zapisać się na jakiś kurs, czy pojechać na jakieś wydarzenie, dlatego że aplikacje nie sprawdzają się w 100%, tak? Dlatego fajne są spacery zielarskie z kimś doświadczonym, kto nam pokaże, jak tą roślinę rozpoznawać, jak właśnie tą roślinę później przygotować, do czego ona służy. A dopiero aplikacjami możemy się wspierać, jak już mamy taką pewną podstawową bazę i wiedzę, bo wtedy też możemy zweryfikować, jaka to jest roślina, dlatego że tak jak mówię, ja też widzę

0: tak? Pamiętam taką książkę na półce u mamy, stała taka książka, to był tytuł Apteka Pana Boga, że w naturze jest tak, że jest, jeśli nie wszystko, to większość tych rzeczy, które rosną niedaleko nas, jest w stanie nas uleczyć, uzdrowić z pewnych chorób.
1: Tak, generalnie to jest właśnie niesamowite, że człowiek z wiekiem poznaje coraz więcej, przynajmniej ja, zastosowań takich zdrowotnych roślin. To mogę powiedzieć na przykładzie mojego ogródka, bo często właśnie mówimy o chwastach. Tak, w ogrodzie. A mówi się, że chwasty to są zioła, których nie znamy zastosowania. I po prostu, jak się okazuje, w naszych ogrodach jest tyle chwastów w cudzysłowiu, które mają właśnie tę działalność taką prozdrowotną. No jednym z nich to jest właśnie pokrzywa, tak, którą bardzo dużo ogrodników walczy zapamiętale z tą pokrzywą, a jest to po prostu tak cudowne, wszechstronne zioło, o po prostu takim dużym spektrum działania. To jest niesamowite, że właśnie wiosną, kiedy pojawia się pokrzywa, ona jest tak potrzebna dla naszego organizmu. Ona działa wzmacniająco, ma bardzo dużo żelaza, filtruje nam po zimie, po prostu nasz organizm go wzmacnia. Jest bardzo dużo takich roślin wokół nas. No w ogrodzie, no na przykład, już mówię tutaj o tych, które nas leczą i są bardzo blisko, czyli to jest krwawnik na przykład. Teraz jest taka roślina inwazyjna, jest jej dużo, nawłoć, prawda, którą możemy wykorzystać, robi się z niej syropy na przeziębienia, wzmacniające układ moczowy. Także tych roślin faktycznie jest bardzo dużo, bo to rośliny zielarskie to nie tylko są drobne zioła, ale też są drzewa, które możemy wykorzystywać leczniczo, tak? I różnego rodzaju krzewy.
0: Na przykład brzoza?
1: No to brzoza oczywiście. Dziegić to jest taka substancja, taka trochę powiedzmy śmierdząca, którą się robi z kory brzozowej. Bo akurat brzoza jest totalnie rośliną leczniczą, prawda? I ten dziegieć był od zawsze używany, na przykład do odstraszania przed bardzo uciążliwymi komarami czy myszkami w lesie.
0: Stąd to powiedzenie, że ta szczypta dziegciu, czyli czegoś bardzo niedobrego.
1: Tak, tak, tak, bo powiem szczerze, ten zapach na pierwszy rzut, ja akurat lubię, ale on jest tak specyficzny, silny zapach, jest przecież jak ktoś używa mydełka dziegciowego na przykład na choroby skórne. I brzoza jest cudownym drzewem, ale głównie wykorzystuje się jej właściwości w okresie wiosennym, bo ona też jest właśnie wzmacniająca. Młode listki się zbiera właśnie wiosną. One cudownie na nas działają.
0: Jakiej jakości są te nasze zioła na Mazurach? Co można o nich powiedzieć?
1: Zioła są mazurskie, dobrej jakości, prawda? No oczywiście ważne jest właśnie, gdzie się zbiera te zioła. No bo jeżeli centrum Giżycka, to też są Mazury, ale jeżeli tutaj sobie uzbieramy ziół przy głównej drodze, prawda, gdzie jest bardzo duży ruch samochodowy, to możemy się domyśleć, że one nie będą dla nas korzystne, bo rośliny też bardzo dużo pochłaniają. Bo mówi się, że jesteś tym, co jesz, roślina tak samo jest tym, co je. Tak? Czyli jeżeli ona rośnie na jakiejś schemizowanej ziemi, jeżeli rośnie przy asfalcie, no to ona będzie też miała to w sobie. Więc jeżeli zbieramy zioła, to ważne, żeby one były zbierane właśnie na jakichś łąkach czy w lasach z dala od jakichś źródeł zanieczyszczeń. Nie?
0: Jaką tutaj dobroć mamy i w lasach, i na polach, z której warto by było skorzystać?
1: To też właśnie wszystko zależy od potrzeb, jakie mamy. Bo to jest czasami tak, że ktoś całe życie na przykład nie zna jakiegoś zioła, bo ono mu jest w ogóle niepotrzebne. Ja często zbieram tak zioła intuicyjnie. Właśnie mam to szczęście. Każdy ma różne potrzeby, jeżeli chodzi o te zioła. Na pewno oczywiście pokrzywa, dlatego że pokrzywa jest wspaniałym ziołem. Krwawnik, można zbierać listki, można zbierać ziele, ono ma bardzo duże zastosowanie, jest to zioło takie wzmacniające. Mówi się, że krwawnik to jest zioło kobiece, właśnie dla kobiet. Też można z niego robić toniki do twarzy, więc działa zewnętrznie. Babka, bo mamy babkę lancetowatą, która świetnie działa na przeziębienia na przykład, prawda, na nasze drogi oddechowe.
0: Jak taką babkę spreparować? Bo jak wygląda, to raczej większość chyba wie.
1: To jeżeli chodzi o przerabianie ziół, to jest kilka możliwości, prawda? Dlatego, że najbardziej znane to jest oczywiście suszenie. Akurat babkę się trudno suszy, bo ona jest bardzo wrażliwa, trzeba ją suszyć delikatnie, tak zresztą wszystkie zioła w ciemnym miejscu, bo babka bardzo łatwo ciemnieje i wtedy już jakby się nie nadaje, tak, do użytkowania.
0: Ale można też kupić gotowe zioła.
1: Tak, oczywiście, można też kupić gotowe zioła. Między innymi u nas. Więc oczywiście, jeżeli się ktoś nie zna, no to proponuję zakupić.

0: zupy, można robić octy, można robić maści, więc tych sposobów przetwarzania ziół jest bardzo dużo, nie? No jest oczywiście dziurawiec, wyrotycz, pędy sosny, no naprawdę mamy bardzo dużą, zazwyczaj tak większość osób zbiera zioła takie na przeziębienie, prawda? No bo to są zioła, no to wtedy lipa.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie gość, zielarka i organizatorka ziołowego ukojenia kobiet z Republiki Ściborskiej, Justyna Morsztyn. Niedługo będziemy witać lato, przed nami noc świętojańska i tak może na chwilę zmieniając temat, to między innymi zapraszam do Rynu, bo tam zagra ponownie Megid Satrio, a i w samym Giżycku ma się dziać. A skoro już o tej nocy świętojańskiej mówimy, to miłość, skoro miłość, to poszukiwania partnera i czy w ogóle da się połączyć te kropki właśnie z ziołami?
0: Tak, chociaż kiedyś z ziołami była ta związana właśnie magia, bo kiedyś panny bardzo chciały, bo teraz to mamy zupełnie inne obyczaje, prawda, takie panujące, mamy duży wybór, możemy sobie tego partnera wybrać same, czy sami, kiedyś było inaczej i zioła były mocno związane właśnie z jakby też z magią całą, z taką tajemniczością. Natomiast teraz właśnie można powiedzieć, że wszystkie zioła są na miłość, dlatego że często jest tak, że jak zauważam, ludzie do nas przychodzą, często jakieś takie problemy, powiedzmy, z mniejszym libido, tak, są związane z problemami zdrowotnymi, ze stresem, z napięciem w życiu, tak? Więc często te zioła miłosne to nie będą zioła stricte miłosne, tylko to będą zioła uspokajające. Czy zioła, które są związane na przykład z jakimś wzmocnieniem właśnie naszego organizmu. Dlatego jak zobaczymy często afrodyzjaki, bo to się różnie tak kojarzy, to są często różne rośliny po prostu wzmacniające, tak? Tak jak na przykład pokrzywa, czy różnego rodzaju przyprawy, takie jak bazylia na przykład, czy anyż, to są po prostu rośliny przyprawowe, aromatyczne, ale one po prostu też działają wzmacniająco na nasz organizm, nie?
2: Tutaj jeszcze na tym końcu tego łańcuszka pozostaje kwestia preferencji, no bo jak ktoś na przykład nie przepada za bazylią, to niekoniecznie może ona mu tam przypasować, może trochę zniechęcić.
0: Tak, ja na przykład nie lubię lubczyku, a lubczyk jest bardzo kojarzony z takim właśnie silnym afrodyzjakiem i co ciekawe, że często też noszenie ziół po prostu przy sobie suszonych miało przynosić te powodzenie w miłości, czyli na przykład korzeń lubczyku gdzieś tam noszony, czy na przykład ziele bylicy pospolitej noszone gdzieś w ubraniu albo przy sercu, także to nie tylko spożywanie, ale i same jakby noszenie przy sobie tych ziół. I oczywiście tak jest z każdym ziołem. Mamy swoje preferencje, nasz organizm często nam podpowiada różne rzeczy i na przykład jednym z moich ulubionych ziół jest chyzop, to jest akurat roślina, którą się uprawia w ogrodzie, natomiast u mnie chłopcy absolutnie tego chyzopu za nim nie przepadają, więc ja uwielbiam herbatki chyzopowe.
1: Im bliżej rośnie, tym lepiej dla nas?
0: Tak, jest jedna z takich teorii, że natura jest tak cudowna, że to, co rośnie przy nas, to jest nam najbardziej jakby potrzebne. Tylko powiem szczerze, że my na przykład mieszkamy w tak bogatym i żyznym siedlisku, bogatym w rośliny, że mamy tyle tych roślin wokół nas, że jeżeli bym miała tak to interpretować, że wszystko nam jest potrzebne, bym tego wszystkiego nie przejadła, nie? Bo faktycznie jest jedna z takich teorii, która to mówi i to też jest fajne, żeby wspomagać się właśnie tym, co rośnie najbliżej nas, tak? No nie każdy ma taką możliwość. Myślę, że wiele osób na Mazurach ma, dlatego, że mieszkamy na wsiach, mamy swoje ogródki przydomowe, zaraz mamy łąkę, na której rosną dzikie rośliny, zaraz mamy blisko lasy, więc my jesteśmy szczęściarzami, często tutaj w tym rejonie, że wokół siebie mamy tą taką domową aptekę ziołową, nie?
2: To jest pani zdaniem dobra rada, żeby jakby nie bagatelizować tych chwastów, które są w naszym ogrodzie, gdzieś się pojawią, czy na naszym trawniczku, żeby się zainteresować, co to jest za gatunek?
0: Tak, oczywiście, bo no tak jak wspomniałam, pokrzywa, krwawnik, też podagrycznik, przytulia, jest naprawdę dużo tych chwastów, no często mniszek lekarski, przecież babka, no to to są często chwasty na naszych działkach, a to są rośliny o cudownych właściwościach leczniczych, komosa na przykład, tak, bardzo popularny chwast, więc naprawdę tych takich w cudzysłowie chwastów jest dużo, a często są to rośliny o cudownych właściwościach leczniczych, nie?
2: Zielarstwo albo nauka związana z ziołami to jest przede wszystkim dbanie o własne piękno, czy bardziej o zdrowie?
0: Na pewno jest to tak. U większości osób to wynika z troski o własne zdrowie, prawda? Jedno, czyli chcemy jednak w sposób naturalny się leczyć, a druga rzecz to wynika też, mi się wydaje, że z zainteresowań, dlatego że bardzo ja jeżdżę na dużo spotkań zielarskich i to jest świetne, bo widzę tam akurat głównie kobiety, ale po prostu to jest też forma jakby hobby, zainteresowania. To się wszystko super łączy, bo to jest, może być świetnym hobby.
1: A na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli rozpoczynamy przygodę z ziołami?
0: W dzisiejszych czasach, szczególnie wśród osób starszych, prawda, które wiadomo, że tych leków mają bardzo dużo. Często nawet leki wchodzą w reakcję między samymi sobą. I tak samo zioła, one nie są obojętne, tak? Więc też wspomagając się jakimiś ziołami, szczególnie takimi silniej działającymi, no jakby musimy sobie najpierw przeczytać przeciwwskazania na tych lekach. Jeżeli pierwszy raz bierzemy jakąś mieszankę czy jakieś zioło, warto, żeby to była dawka mniejsza. Dlatego, że właśnie każdy organizm różnie reaguje na jakieś zioło, więc jakby musimy sobie przetestować, czy to zioło jest dla nas odpowiednie.
1: A więcej o ziołach i ich właściwościach już 12 czerwca w Republice Ściborskiej na Mazurach. To nie będą zwykłe warsztaty. W planach jest sauna, koncert mis tybetańskich, leśne wyprawy i kobiece kręgi. Zapisy wciąż trwają, szczegóły znajdziecie na profilu facebookowym Republiki. W tym wydaniu to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: Mazury mają naprawdę bogatą przeszłość i tym razem nie będzie chodzić o krzyżackie zamki. Wiecie, że w historii naszego regionu był taki moment, że żyły tu renifery? Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
3: Wycieczka z przewodnikiem.
1: I właśnie tak zaczyna się nasza dzisiejsza opowieść, bo radiowy wehikuł przeniesie nas kilka tysięcy lat wstecz, a dokładnie do świata po wielkim lodowcu. To właśnie wtedy pojawili się tutaj pierwsi ludzie, zanim jeszcze powstały miasta i granice. Ich ślady do dziś ukrywają ziemia i woda, a archeolodzy odkrywają je bardzo ostrożnie, bo przeszłość czasem zachowuje się najlepiej tam, gdzie po prostu dajemy jej spokój. Co kryją okolice Wydmin i czego o najstarszych Mazurach wciąż jeszcze się uczymy? O tym wasz i mój gość.
7: Jerzy Brzozowski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
8: No, archeologia jest bardzo dobrym brandem, bardzo dobrze się sprzedaje na poziomie nazwy, na poziomie filmów takich różnych, które niekoniecznie tę archeologię pokazują w sposób prawidłowy. Natomiast jest niezwykle trudna, żeby przekazać to, co naprawdę archeolodzy znajdują pod ziemią. I dzisiejsze spotkanie służy temu, żeby jak najwięcej tych najprostszych prawd o archeologii powiedzieć, żeby pokazać, czym ta archeologia tak naprawdę jest i to, co tu jest najważniejsze, żeby pokazać im najciekawsze odkrycia archeologiczne w terenie, w którym żyją. Od tych najstarszych z epoki kamienia, kiedy tu się po ustąpieniu lodowca pojawili się tu pierwsi ludzie, po czasy niemal współczesne, bo archeologia zajmuje się tym na całej tej przestrzeni. I tu niezwykłe historie. Za chwilkę będziemy mieli cały cykl opowieści o stanowiskach w okolicach Wydmin, gdzie był cmentarz sprzed kilku tysięcy lat i wielka osada, którą potem zalało jezioro, zarosła torfem, przez co zachowały się tam materiały, które na co dzień normalnie się nie zachowują, czyli materiały organiczne, drewniane, kościane. Niesamowita historia.
2: No właśnie, woda. Jak bardzo znaczenie ma dla tego przechowywanego materiału woda? Bo dzisiaj dużo też, że to jest pewnego rodzaju fenomen, że te rzeczy pozostają w jakimś stopniu zachowane.
7: Tak, jest to bardzo prosty mechanizm, który wszyscy, którzy zajmują się fizyką i chemią, znają. Jeżeli materiały organiczne, a te są dla nas bardzo cenne i one są najmniej trwałe, są pozbawione dostępu tlenu, to zachowują się dobrze. I właśnie jeżeli coś zostało zalane wodą, czy zanurzone w jeziorzach, czy poziom jeziora się podniósł i potem jeszcze narósł na to torf, który zrobił taki kożuch izolujący to od tlenu, to to wszystko się pięknie zachowuje. Sam osobiście jestem autorem badań w okolicach Ełku, w miejscowości Miluki, gdzie wykopaliśmy denną część chaty sprzed 9000 lat. I tam były zachowane zęby jeleniowatych, tam były zachowane narzędzia z kości tych jeleniowatych, tam były zachowane fragmenty ogniska, bierwiąc ogniska opalonych, z których zrobiliśmy daty bezwzględne, które nam wydatowały to stanowisko. Także woda i wilgoć i torf to są te środowiska, które fantastycznie wpływają w naszym klimacie na zachowanie zabytków archeologicznych.
2: Tak mi się wydaje, że w tej dziedzinie to im jakby starsze znalezisko, tym lepiej. Czy te 9 tysięcy lat wstecz to jest rekord, czy znamy rzeczy wydobyte z dużo jeszcze wcześniejszego okresu?
7: Mazury. Tu sytuacja była prosta. Lodowiec ustąpił gdzieś około 12 tysięcy lat przed naszą erą. Lodowiec i te utwory, które powstały przy nasunianiu się lodowca, przykryły Mazury i Suwalszczyznę warstwą tak zwanych moren lodowcowych, które miało 20-30 metrów. Podejrzewamy, że wcześniej, bo ten lodowiec się nasuwał, cofał w historii na przestrzeni setek tysięcy lat, że wcześniej mogli tu docierać ludzie, ale te wszystkie ich ślady są przykryte tymi 20-30 metrami na warstwie. W związku z tym to, do czego jesteśmy w stanie na dzisiaj dotrzeć, to są te ślady, które mniej więcej, te najstarsze osadnictwa to jest 11-12 tysięcy lat. I pojedyncze zabytki, najczęściej w postaci poroży reniferów, które wtedy, ponieważ to był ten krajobraz tundrowy,
2: było zimniej.
7: Cofał, było bardzo zimniej. I to zaraz powiem na przykładzie. I te pierwsze społeczności docierały tu mniej więcej 12-11 tysięcy lat przed naszą erą, a świadectwami ich pobytu są między innymi fragmenty poroży reniferów obcinane narzędziami krzemiennymi. Jedno takie poroże zostało znalezione w okolicach dzisiejszego Giżycka. A to, że było zimno, to w tej chacie sprzed 9 tysięcy lat z miejscowości Miluki pod Ełkiem znaleźliśmy dwa bierwiona i proszę sobie wyobrazić,
2: że... takiego bierwiona?
7: Fragment drewna.
2: Okay.
7: Taki z ogniska, który się pali w ognisku. Tak się kiedyś mówiło, przepraszam, bo używam archaicznych sformułowań.
2: Nie, no właśnie dobrze wiedzieć.
7: I taki fragment drewna, który miał taką średnicę, około 10 cm, ma 84 przyrosty roczne. Normalnie w dzisiejszych czasach, i to był fragment sosny, sosna, która ma 84 lata, to jest mniej więcej tej średnicy, 20-30 cm. Natomiast wtedy klimat był tak surowy, że w ciągu roku przyrastał milimetr, 2 milimetry. I to między innymi ta średnica i te grubości przyrostów rocznych na tej sośnie świadczą o tym, jak bardzo surowy był wtedy klimat.
2: Jeszcze wracając do tego lodowca 12 tysięcy lat wstecz, ale bardzo możliwe, że jeszcze wcześniej tutaj mieszkali ludzie po prostu.
7: Bo możliwe, że zanim on się nasunął, czyli bardzo, bardzo dużo wcześniej, ci ludzie tu docierali, ale ich ślady, ich pobytu są zatarte, przykryte tymi osadami lodowcowymi. Natomiast to, do czego my w tej chwili docieramy, co badamy i co uznajemy za najstarsze ślady udokumentowane przybycia ludzi na nasze ziemię, na ziemię północno-wschodniej Polski, to jest to właśnie mniej więcej 12-11 tysięcy.
2: Są jakieś dane albo informacje, które mówią nam, z których kierunków ci ludzie przybywali, albo jakie mieli motywacje?
7: Mechanizm był prosty. Lodowiec sięgał do południowej części Polski. Jak się lodowiec cofał, to nie było szans, żeby oni przyszli z północy, bo tam był lodowiec. Oni szli z południa. Oni szli z południa. I ten jakby kierunek południowy był przez kilka tysięcy lat, już w czasach, kiedy lodowca dawno nie było,
8: to cywilizacja, nowe trendy docierały nad ziemię polskie właśnie z południa Europy czy gdzieś z Bliskiego Wschodu. Kolejna jakby epoka, bo tu mówimy o tej najstarszej, czyli paleolicie, starszej epoce kamienia, ale neolit, czyli młodsza epoka kamienia i pierwsze rolnictwo, hodowla, uprawa też przyszły do nas gdzieś z załuku Karpat, z terenu dzisiejszych Czech, Moraw i dalej na południe. Także te trendy w ułowym czasie to wszystko szło z południa.
2: A motywacja jaka była?
8: Zdobywania nowych terenów. Zdobywania nowych terenów. Najprostsza, jeżeli klimat się tu ocieplał, więc ci ludzie, którzy przyzwyczajeni byli do tego ciepła, szli, zdobywali nowe tereny. Na przykład ci pierwsi rolnicy, to jest też niezwykle ciekawe, bo oni dotarli na ziemię polskie gdzieś tam, tak jak mówiłem, z terenu Czech, Moraw i zasiedlili od razu najżyźniejsze gleby. Nie mieli żadnych detektorów i tak dalej, ale gleby lessowe, które są bardzo rzeźne w okolicach Krakowa, Wrocławia. Mało tego, poszli aż na północ. W okolicach Szczecina jest coś, co się nazywa ziemią pyrzycką i są tam niezwykle żyzne czarnoziemy. I oni tam się też osiedlili, tak? Wyczuwali ze względu na to, że bardzo dobrze się tam rodziły te rośliny, które uprawiali, więc zasiedlali te ziemie. Także to były niezwykłe mechanizmy, które można by godzinami tłumaczyć, a które były, no, nie byli to ludzie w jakiś sposób uzbrojeni w narzędzia takie, jakie rozumiemy współczesnie, w jakieś detektory, ale instynkt, doświadczenie powodowało, że wybierali to, co dla nich było najlepsze.
2: I coś, z czego absolutnie wydaje mi się, że Mazury nie są znane, a powinny, przynajmniej dzisiejsze wykłady to pokazują, to te osady nawodne.
8: Nie jest znana szerszej publiczności. Archeolodzy o tym doskonale wiedzą już od końca XIX wieku, wcześniej jeszcze archeolodzy niemieccy, już po wojnie archeolodzy polscy. I to było też niezwykłe zjawisko, bo w pewnym momencie gdzieś, tak przynajmniej interpretujemy to, gdzieś z głębi kontynentu, z terenów dzisiejszej Rosji, z dorzecza Wołgi, Oki, przyszedł na nasze ziemie lud, który zaczął, przyniósł nowe technologie, nowe umiejętności. I było to między innymi zasiedlanie osiedli takich obronnych na wysoczyznach, na wzgórzach, ciałopalny obrządek pogrzebowy, czyli wcześniej tutaj grzebano zmarłych w całości, a ci palili swoich zmarłych na stosie, budowę osiedli nawodnych, czyli takich osiedli na wypłyceniach gdzieś tam w pewnej odległości od lądu, budowano ruszt i na tym ruszcie budowano całe wioski. To jest fenomen, który jest tu, który jest gdzieś tam na jeziorach w Austrii i w Szwajcarii, w południowych Niemczech.
2: A to są tak jakby te części wspólne tych ludzi, którzy właśnie w Szwajcarii i tutaj na Mazurach?
8: To znaczy, to wie pani, to jest coś takiego jak prawo konwergencji, czyli jeżeli pojawiają się podobne warunki, to zwierzęta, ludzie zachowują się w ten sam sposób. Oni mieli takie warunki, takie same warunki mieli ludzie na wybrzeżach Szkocji, takie same warunki, czy podobne warunki mają ludzie w dorzeczu Amazonii, gdzie budują domy na palach, bo chodziło o to, żeby odizolować się od wody, prawda? A jednocześnie, jeżeli to była niewielka wysepka, odległa o 100 metrów od lądu, na której wybudowano taki ruszt i wzniesiono chaty i potem zbudowano most na palach do brzegu, w momencie, kiedy było jakieś zagrożenie, spalano czy zrywano ten most i była naturalna obronność tego miejsca. Także to się też z tym wiąże.
2: Nie tylko dom, forteca, miejsce pochówku być może?
8: Tak. Tak, tak, tak. To, tych kilka takich cech było i jeszcze mało tego, tych swoich zmarłych spalonych w urnach, czyli w takich naczyniach, przykrywali nasypami kamiennymi, które my nazywamy kurhanami. To było całkowicie nowe zjawisko na tych ziemiach, wcześniej nie występujące.
1: To jest magazyn reporterów Meloradia, a na antenie gość dr Jerzy Brzozowski, archeolog i muzealnik.
2: Poza tym, jak właśnie żyli, to jeszcze wiemy na przykład, w co wierzyli. Czy to już jest jakaś enigma?
8: To znaczy, znajdujemy niektóre z tych przedmiotów, które znajdujemy, są jakieś figurki, czy zwierzęce, czy ludzkie. Podejrzewamy, że były to jakieś elementy związane z kultem. No ale tak naprawdę to cały ten świat wierzeń wychodzi nam przy obrządku pogrzebowym. Bo to, że wkładali do grobu przedmioty codziennego użytku, ozdoby, które były bardzo cenne, świadczy o tym, że ci zmarli mieli swój szacunek. Różnica w tym, jak były wyposażane groby, świadczyło o tym, jakie były różnice w społeczeństwie. Także tak, natomiast same wierzenia dużo bardziej znane są już z epok późniejszych, na przykład z wczesnego średniowiecza, bo tu już są zapiski kronikarskie, krzyżackie czy jakiekolwiek inne. Natomiast do tych czasów, czyli tych
7: tuż przed naszą erą i tych pierwszych wieków naszej ery nie mamy żadnych źródeł pisanych.
2: Czyli bardziej możemy na intuicji polegać.
7: Albo na analogiach. Jeżeli znajdujemy jakieś przedmioty, które mają swoje analogie w kulturach znanych już z etnografii z XIX czy z początku XX wieku, to możemy per analogiam pewne rzeczy o tych kulturach, o ich wierzeniach próbować mówić. Ale to zawsze będzie obarczone dużą granicą błędu.
2: To teraz jak ocalić od zapomnienia, jak się zachować, jeśli na coś natrafimy, bo wydaje mi się, że taka wskazówka zawsze jest cenna. Porada od specjalisty.
7: Tak, ja przez kilkanaście lat byłem konserwatorem do spraw zabytków archeologicznych w byłym już województwie suwalskim, więc zajmowałem się tym na co dzień. I to jest, takich możliwości jest dużo. Pierwsze, w szkole zgłosić nauczycielowi od historii. Ten mechanizm przed wojną tu na Mazurach działał perfekcyjnie. Dzięki temu setki stanowisk archeologicznych zostały odkryte. Drugie, zgłosić do najbliższego muzeum, do najbliższego urzędu, bo one są każdemu, kto jakby jest urzędnikiem czy funkcjonariuszem publicznym, bo on ma obowiązek, żeby to dalej zgłosić, żeby się tym zainteresować, żeby się tym zaopiekować. Także każdy mechanizm jest dobry. W tej chwili jest internet, każdy urząd konserwatorski ma swoje strony www, ma swojego Facebooka, więc można nawet tam sygnał.
2: Co więcej, można też fotografować swoje znalezisko i
7: dokładnie,
2: w czasie rzeczywistym.
7: Dokładnie, dokładnie i można to wysłać i wtedy na pewno urzędnicy zareagują.
2: Czy technologia jeszcze nam więcej pokaże niż do tej pory wiedzą specjaliści?
7: Wie pani, archeolodzy od dawna mają taką, ci myślący oczywiście, taką tendencję, że starają się nie wykopywać wszystkiego, że fragmenty części stanowisk zostawiają, bo wiedzą. Zresztą ja w archeologii pracuję już ponad 40 lat i to, co było 40 lat temu, a to jest teraz, to są naprawdę diametralne różnice. Możliwości stały się niezwykle dużo większe i myślę, że za kolejne 40 lat te możliwości analiz tego wszystkiego, co kryje Ziemia, będą jeszcze dużo, dużo większe. Także na pewno ten postęp jest. Zostawianie przynajmniej części stanowisk posłuży temu, że można będzie coraz to nowe elementy, coraz to nowe wiadomości o tych stanowiskach odkrywać.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu. Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
9: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
10: Wyjeżdżamy na wielkie drogi, a na...

0: Hej, hej, hej.
1: Hej, hej, hej.
0: Sprawdź, okno otwarte w studiu, sprawdź, czy chłopot machał tam, ten, co przychodzi. Zobacz.
1: Okej, okay, patrzę. Mam
0: nadzieję, że wy do nas też machacie, bo my do was bardzo, bardzo. Zaczynamy kolejny piękny dzień tego tygodnia, to jest środa. Nie wiem, który w kalendarzu, kto by się przejmował, ale coraz bliżej do wakacji. A u nas Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin. Daria, Marcin, no pokaż, siemano.

Nasze muzyczne wodospady leją się tam, gdzie jesteście i dostarczają wam dużo dobrej energii od samego rana. James Hype i na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Wszędzie będzie można go posłuchać. A my chcemy posłuchać was i tego, jak się bawicie o poranku, jak się czujecie o poranku, jakie macie plany na tę środę. Czyli sprawdzamy wasz vibe check już za chwilę. Trzy szoty w Melo.

0: Lubię cię jak lato, modelki wodarskie w Meloradiu. A czy, Aneta, tęsknisz ty może za latem? Lubisz lato? Kochasz lato?
1: Kocham lato, kocham słońce.
0: Kto go nie kocha? Moja droga, ty w drodze do pracy i tak promieniejesz o tej porze. Przecież to nie jest takie normalne.
1: O, ja kocham moją pracę. Jadę tam z wielkim uśmiechem na ustach.
0: Moja droga, szybciutko, o czym się zajmujesz?
1: Pracuję w przedszkolu. Dzisiaj mamy dzień taty i
0: fajnie. To będzie pracowity dzień dla ciebie. No dobrze, kochana, tak. To co? Trzy szoty od Melo dla ciebie?
1: Jasne.
0: No to sprawdzamy. Trzy szoty w Melo. Melo. Aneta, maliny czy borówki?
1: Borówki.
0: Jestem w twoim teamie. Uwaga teraz. Espresso, tonik czy cappuccino?
1: Espresso.
0: Teraz tylko muszę dopytać, Daria, co to jest espresso tonik?
2: To masz espresso i tonik i to mieszasz po prostu.
0: Dolejcie kole i dzień załatwiony. No i jeszcze szybko zakupy online czy stacjonarnie?
1: Online!
0: No dobra, to my też tak można powiedzieć online. Melo. Kochana, wysyłamy ci nasze upominki meloradiowe, meloradiowy merch, czyli torbę, żebyś sobie mogła popakować te zakupy online, jak już przyjdą do ciebie, rozumiesz, i pochodzić z nimi po osiedlu.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Tak to
1: bardzo
0: wymyśliłem. Ale ta, trzymaj się, ściskamy cię mocno, dobrego dnia ci życzymy, dla was wszystkich Tame Impala z numerem Dracula w Melo. Róbcie głośniej, to jest mocny, nowy

0: I wszedł on cały w zbroi, opancerzony tymi informacjami. Za chwilę newsy i Marcin Siekora. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: masz
1: cześć.
0: Masz 5 sekund, żeby powiedzieć, co w newsach.
1: A w newsach przełom w sprawie serii fałszywych alarmów bombowych.
0: No to za chwilkę o tym u nas w Melo.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Don't Want Your Love, Illenium.

0: słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, które

0: odkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie.

0: termometrach 13 stopni i z każdą godziną może być coraz cieplej, chociaż ta odczuwalna temperatura będzie dużo niższa. To wynik bardzo mocnego i porywistego wiatru. Tak niestety dzisiaj też bardzo mocno powieje. Uważajcie na siebie, a zwłaszcza na te intensywne podmuchy. Na niebie słonecznie, ale szare chmury gdzieniegdzie już wiszą na tym niebie. Na razie nie powinno padać.
1: Za chwilę na zegarkach 7, a u nas newsy i Marcin Sikora.
2: Jest przełom w sprawie serii fałszywych alarmów wymierzonych w polityków i media. Policja wytypowała już osoby odpowiedzialne. Prokuratura skierowała do sądu 2 wnioski o tymczasowy areszt, a sąd na jeden z nich już się zgodził. Z ustaleń TVN24 wynika, że na razie nie ma dowodów, by stały za tym rosyjskie służby. Maksymalne ceny paliw dziś będą takie same jak wczoraj. Litr 95 kosztować ma nie więcej niż 6,42, a diesla 6,75. Na koniec kosmiczny obóz w USA. Czworo nastolatków z Polski pojedzie do Stanów Zjednoczonych na stypendium. To nagroda dla zwycięzców konkursu Team Poland 2026. Polska Agencja Kosmiczna, Anna Bukiewicz-Szul.
3: Taki kemp, który jest mini szkoleniem, mini treningiem dla astronautów.
2: Młodzież do Stanów poleci w lipcu wraz z nauczycielem.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
1: To już po kawce, ręka w górę, dajcie znać na WhatsAppie, a u nas Ilenium, Don't Want Your Love. Inni gadają, a my już wam gramy. Marcin, Daria, Opoka, siemano. Tu Melo Radio.
5: Melo Radio. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Smolasty doda, nie żałuję, a tymczasem my skupiamy się na Skolimie, bo to jest news ostatnich godzin. Wkrótce rozpocznie produkcję czegoś zupełnie wyjątkowego.
1: Kiełbasy!
0: Będzie można go chapsnąć, mówiąc krótko, czyli oprócz tego, że ma stację, oprócz tego, że na przykład perfumy ma, to ma teraz jeszcze kiełbasę. I tak się zastanawiamy tutaj razem z Darią, co jeszcze Skolim powinien mieć, czym powinien się zająć, co jeszcze powinien wyprodukować dla was.
1: Mi się wydaje, że to może być klimatyzacja, bo wiesz, temperatura.
0: Klimatyzator od Skolima, proszę bardzo. A od nas Sony Fodera i Mailowing. My z kolei podkręcamy i podgrzewamy tempo. Zróbcie głośniej.

0: David Guetta, Alesso z Never Going Home Tonight w Melo Radio. Tak, gramy i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście o poranku. Słyszałaś, Daria, że serial ma powstać o influencerkach?
1: Słyszałam.
0: No i co, i oglądałabyś?
1: Szczerze tak, obejrzałabym, ale tylko po to, żeby móc to później hejtować, bo uważam, że to tutaj nie będzie żadnej wartościowej treści, tak mi się trochę wydaje.
0: Super, oglądać, żeby hejtować. No, brawo. Ale już tak abstrahując od tego, myślimy sobie, że chyba można by wymyślić rzeczywiście coś nieco bardziej kreatywnego. Nie wiem, może Marcina jeszcze spytajmy, co sądzi o serialu o influencerkach. Pan by chciał obejrzeć?
2: Wiesz co, ja myślę, że to może być bardzo edukacyjne dla osób, które chcą zostać influencerami.
0: No właśnie.
2: I jakby zobaczyli, jak takie życie wygląda, to może by jednak już nie chcieli.
0: Rozumiem, że może jednak po obejrzeniu takiego serialu, że może jednak w to murarstwo, prawda, albo na pielęgniarstwo, albo na przykład na edukację wczesnoszkolną. No, tak też może być. Nie wiem, czym wy teraz się zajmujecie, ale przypomnimy tylko szybko, że Skolim zaczął zajmować się produkcją różnych gadżetów, atrakcji, rozrywek, a ostatnio dołączył do swojego szerokiego pakietu kiełbasę. No i my tak was pytamy, co jeszcze wyprodukować powinien. Czekamy na was na WhatsAppie oczywiście. Ślijcie swoje głosówki albo wiadomości, a to już Graceland i Yearbooks w Melo.

0: John Summit, The Chainsmokers z numerem All The Time. Tak podkręcamy tempo w waszych miastach.
1: Hello, melo. Wyjeżdżamy na miasto. Pozdro dla całej Warszawy.
0: No i nie tylko tam. Sprawdźcie sobie, gdzie jeszcze gramy, albo po prostu pobierzcie apkę. Będziemy wszędzie, gdzie wy będziecie.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Wieć na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
0: O reklamie.
4: It's Friday then.

0: Sofia Loren, DJ Remo i Tymek w Meloradiu. Tu podkręcamy tempo. Z Kolim, jeśli jesteś po drugiej stronie, to zrób teraz głośniej, słuchaj uważnie, bo mamy dla ciebie takie biznesowe propozycje od naszych słuchaczy. Proszę bardzo, to jest pierwsza.
1: Może z Kolim zajmie się hodowlą jedwabników. Całkiem lukratywny interes.
0: W sensie to są takie te robaki, które tkają sieć jedwab i później na materiał.
2: Mega! No super.
0: Mógłby sobie z tego na przykład turban zrobić, albo nie wiem, cokolwiek. Jedwabny taki. Ale jest świetne. Jeszcze lepsza propozycja, która jest prawdziwym złotem.
3: Nawiązując do jego tekstu, brakuje w jego ofercie jeszcze prezerwatyw z podpisem na przykład nie dzwoń do mnie mała.
0: To się może sprzedać. No albo hit. Jeszcze taka wersja, że tak powiem, skierowana ku drugiej płci. Zostaw mnie mały. Na przykład. Beauty and the Beat, Justin Bieber przed wami, Nicki Minaj.

0: Jak ja to lubię, jak ja go lubię. Fisher w Meloradio z numerem Favor. Tak podkręcamy tempo. Prawie 8 na zegarkach.
1: A wiesz co?
0: Za chwilę.
1: Co ja lubię?
0: Boję się pytać, ale mów.
1: To, że Polak pokonał sztuczną inteligencję w konkursie.
0: I domyślam się, że za chwilę o tym w newsach zachęcamy, żebyście zostali z nami.
1: Tak.
2: A już o 8 zagramy
0: Good Boys, Daya Albi.

0: reclamă. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
8: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
9: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
10: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
11: Skoda.
12: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od godziny 12. Miejsce Kortowo, wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
13: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
14: Zapraszamy na Mazurski Festyn Ekologiczny Ekologika. 30 maja od godziny 11 do 16 przy Ekomarinie w Rynie. Dobra zabawa i edukacja ekologiczna gwarantowana. Spędź miło czas z rodziną. Zapraszają burmistrz Rynu Jarosław Filipek oraz Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami.
15: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
16: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: Castorama.
11: Teoria
4: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Jedziemy?
19: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
20: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
21: Po reklamie.

O tej porze tłoczni może być nie tylko w centrum Giżycka, ale także w okolicy przedszkoli i szkół. Rozglądajcie się na warszawskiej, olsztyńskiej, Jagieły czy kolejowej. Natomiast ulica Obwodowa jest cały czas w remoncie. Tutaj przyda się wzmożona ostrożność.

0: Bardzo mocny wiatr dzisiaj znów dokucza w Giżycku. To kolejny taki dzień. Uważajcie więc na intensywne podmuchy, które najbardziej będzie można odczuć podczas spaceru bądź rowerowej przejażdżki. Na termometrach bez zmian nieco ponad 13 stopni. Na niebie słonecznie, ale chmury czyhają. Na razie deszczu z nich nie będzie.
1: Jest prawie 8:00, Marcin Sikora w studiu, czas na newsy Melo Radia.
2: Wykolejony pociąg ponownie stanął na torach i jest gotowy do usunięcia, to po wtorkowym wypadku w Wielkopolsce. Wciąż obowiązuje jednak komunikacja zastępcza, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
3: Za pociągi Polregio i kolei wielkopolskich jeżdżą autobusy, natomiast pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną, między innymi przez Bydgoszcz.
2: Skład, który się wykoleił, zostanie teraz ściągnięty ze szlaku przez pociąg techniczny. Następnie kolejarze rozpoczną naprawę uszkodzonej infrastruktury. W Iranie częściowo przywrócono działanie internetu, to po najdłuższej blokadzie w historii kraju. Dostępu do sieci nie było od początku wojny z USA, czyli przez blisko 3 miesiące. Polak pokonał sztuczną inteligencję. Przemysław Dębiak zwyciężył w prestiżowym konkursie programistycznym AdCoder. Jako jedyny człowiek uzyskał lepszy wynik niż model OpenAI.
1: Siemanko, już jest 8:00, inni gadają, a my gramy i podkręcamy tempo w waszych miastach, tam gdzie jesteście, takimi numerami. Good Boys, Daya Albi.

0: Daria, pytanie. Armin, hot or not?
1: Hot!
2: Wiadomo!
0: Co to? Tak, tak, słyszałem, jak sobie tutaj czasami rozmawiacie na poranku. Armin van Buuren w Meloradiu przed chwilą come around, tak podkręcamy tempo, za chwilę chcemy was jeszcze bardziej podkręcić i sprawdzić, czy jesteście gotowi na wszystko. Mamy Melo Merch, oddamy komuś z was, ale najpierw dwie osoby muszą się do nas dodzwonić. 321-321-777, czekamy, czekamy, dzwońcie.

0: Wow, to będzie pojedynek. Razem ze mną Marzena. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak zaczął się twój środowy poranek? Wszystko okej?
1: Wszystko w porządku.
0: Jedziesz,
1: dziękuję.
0: Jedziesz do pracy czy na wczasy?
1: Nie, do fryzjera.
0: O, jeszcze lepiej.
2: O, super.
0: I co, zmieniasz fryzurę jakoś radykalnie?
1: Ja zawsze chcę zmienić radykalnie, ale moja fryzjerka zawsze mnie na ziemię postawi. Nie, nie, ty nie potrzebujesz tego i nie lubisz.
0: W takich sytuacjach, jak chcesz zmienić fryzurę, to najpierw zmień fryzjera. Marzena, poczekaj, bo z nami jest jeszcze Marcin. Siemano, Marcinku.
3: No cześć, witam.
0: Jak się masz? U ciebie też wszystko dobrze? Ty też do fryzjera czy łysy?
3: Nie, ja nie łysy, ale ogolony. Wracamy.
0: Dobrze wiedzieć. Marzena, co powiesz o ogolonych?
3: Wracamy z USG brzucha z synem, także.
0: Pozdrawiamy syna. Kochani, mam jedno zasadnicze pytanie. Do ciebie, Marzena, do ciebie, Marcin. Gotowi na wszystko?
3: Oczywiście.
1: Tak.
4: Gotowi na wszystko.
0: No to słuchajcie, za chwilkę usłyszycie dwa pytania. Jak uda się zgarnąć wam dwa punkty komuś z was, no to wtedy ta główna nagroda, czyli wspaniała książka z serii Tomorrowland leci do was. Jak nie, to zaraz będę tłumaczył, ale nikogo z pustymi rękami oczywiście nie puścimy. Skoro jesteście gotowi na wszystko, to tylko przypomnę, że zgłaszacie się swoim imieniem, jak znacie odpowiedź. Do każdego pytania są dwie podpowiedzi. Jasne zasady?
1: Tak.
3: A jest.
0: No to pierwsze pytanie. Czy Francja graniczy z Włochami? A, tak, B, nie.
1: Marzena.
2: Marzena pierwsza.
0: Marzena, zdecydowanie, no.
1: Nie.
0: Graniczy. Graniczy.
1: O Boże. No widziałam.
2: No. Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej.
0: Ale poczekaj, jeszcze jest szansa na jeden punkt.
2: Tak.
0: Oboje macie szansę na jeden punkt i naszą wspaniałą torbę.
1: A Marcin która... wiedział?
0: Marcin wiedział? Ale,
3: tak.
0: ale nie powiedział. Nie, kultura.
3: No
0: wiesz,
3: nie zdążyłem, bo powiem wam... Powiem wam, że łatwiej jest, jak się słucha, niż jak się odpowiada.
0: Wiadomo. Kochani, drugie pytanie, szybciutko drugie pytanie. Jakie zwierzę znajduje się w logo Tomorrowland? A, antylopa czy B, motyl?
3: Marcin?
0: Proszę bardzo.
3: Antylopa.
2: No nie.
3: Bo dżentelmeni już wyginęli na wojnie, a już tak chciałem jeszcze pokazać, że jeszcze istnieją.
0: No stary, to ja ci spakuję takie coś do tej walizki, którą do ciebie wyślemy za chwilę. I do ciebie, i do Marzeny, żebyście mogli się uśmiechnąć. Oczywiście, że mogliście pobawić się z Meloradiem. Spakujemy wam fajne upominki z naszego Melomerchu. Wyślemy i życzymy wam cudownego tygodnia, kochani. Pa!
1: Dzięki, miłego dnia.
3: Miłego dnia również.
4: Pozdrawiam. Na wszystko. W Meloradiu.

0: Gibbs, Dope House i Win w Melo Radio. Mamy dla was tipa na randkę, jeżeli macie ochotę zaprosić na nią przedstawicielkę, tudzież przedstawiciela pokolenia Z. Otóż podobno co piąty chodzi na pierwszą randkę na Kebsa, więc...
1: O, jak
2: fajnie.
0: No właśnie, tanio, ja myślę, że dzisiaj to już jest taka ekskluzywna w zasadzie randka.
2: Oj,
0: kiedyś to było tanio, dzisiaj...
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays. Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
15: Niskie ceny są codziennie w

0: na kartę oraz ketchup Publiszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na 4 koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super. Kiedy płyniemy?
0: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Switch Disco Charlotte Hennings z numerem I Found You w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo. Co byście zrobili, gdybym powiedział wam, że zabieram was na Tomorrowland?
1: Wstałabym i bym się poszła już pakować.
2: No ja bym się...
0: Wstań i wyjdź! Nie jedziesz!
1: Ej, halo!
2: Ja bym się bardzo ucieszył, zwłaszcza gdyby ona nie jechała.
0: Trudne pytanie.
1: Idę, pa!
0: Trudne pytanie, bo w takiej sytuacji trzeba być gotowym na wszystko, ale my mamy prostszą sprawę, zupełnie prostszą sprawę. Po prostu chcemy, żebyście powiedzieli nam, z kim wy byście po prostu chcieli tam polecieć. Kogo chcielibyście na Tomorrowland zabrać? Pokażcie nam tę swoją zwariowaną osóbkę, z którą lubicie się bawić, z którą lubicie spędzać czas. Wyślijcie fotę albo filmik i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie tam się bawić razem z nami, a my zrobimy całą resztę. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl.
1: Dokładnie, w zakładce konkursy jakcy, wbijajcie tam.
0: A to już jedna z gwiazd tegorocznej edycji. Jazzy, wspaniały głos, cudowny talent DJ-ski. Candy Night, róbcie głośniej.

0: Kocham, uwielbiam, szanuję, to jest mój numer. I Can Wait, Bob Sinclair i Kieza w Meloradiu. Czy to będą moje newsy, to się zaraz okaże. Coś ty tam wymyślił.
1: Nie no, tobie nic nie opowiem, no chyba, że rozliczyłeś pizzę
0: nie
1: z internet.
0: Nie omia moje, o.
1: No i o tym powiem.
0: Dobra, to za chwilkę newsy w Meloradiu, a potem szykujemy się do kolejnej muzycznej petardy, bo przygotowaliśmy takie numery na dziewiątą, że jak jeszcze jesteście zaspani, to śpiochy z oczu same spadają.
2: A już o dziewiątej zagramy
0: New Religion, Bibi Rexha i Faithless.

0: Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
7: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
8: Zapraszamy na Mazurski Festyn Ekologiczny Ekologika. 30 maja od godziny 11 do 16 przy Ekomarinie w Rynie. Dobra zabawa i edukacja ekologiczna gwarantowana. Spędź miło czas z rodziną. Zapraszają burmistrz Rynu Jarosław Filipek oraz Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
11: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
12: Biuletyn Urzędu Miejskiego w Giżycku. Zapraszamy na dwa najbliższe wydarzenia w Giżycku, podczas których będzie prowadzona zbiórka finansowa dla 6-letniej Kingi. Dziewczynka wraz z rodziną i wolontariuszami będą gośćmi specjalnymi wydarzeń. 31 maja artystyczny Dzień Dziecka w godzinach od 13 do 18 w porcie Ekomarina Giżycko. W programie animacje Wioska Rycerska, konkursy z nagrodami Stefa Gastro, Dmuchańca, występ Teatru Delikates oraz koncert zespołu Mamy Śpiewamy, a także wystawa prac artystycznych. 5 czerwca trzecia edycja Dance Massage. Twierdzy Bojen od godziny 18. To będzie wieczór pełen muzyki na żywo, tanecznej energii i wspólnego pomagania. Jak co roku łączymy różne muzyczne światy, by stworzyć wyjątkową atmosferę i pokazać, że dobra zabawa może iść w parze z realnym wsparciem potrzebujących. Wystąpią m.in. Boys, Subacik i Tony Roka. Więcej informacji na stronie giżycko.pl.
13: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
15: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest! Od 25 do 20.

0: codziennie z Biedronką.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: O reklamie.

0: słuchaj na 107 FM. Trafik.
1: Do centrum miasta może być najtłoczniej warszawska, olsztyńska 1 maja, a nawet okolice Ronda Solidarności. Trwa także rowerowe maj. Na ulicach i drogach może być więcej dzieci i młodzieży. Rozglądajcie się dokładniej i oczywiście noga z gazu. Dzisiaj też czeka nas spora dawka słońca, mówią najnowsze prognozy pogody, ale to naturalne, że kilka szarych chmur na tym niebie cały czas będzie. Spokojnie, na razie nie będzie deszczowo. Może być za to bardzo wietrznie, a to za sprawą mocnych podmuchów. Tak intensywnie może powiać do wieczora. Na termometrach zobaczymy dzisiaj od 13 do około 18 stopni w pierwszej połówce dnia.
2: Prawie 9 to newsy w Melo Radio. Marcin Sikora.
3: Już nie 2, a 3 osoby są zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Są w wieku około 20 lat. Prawdopodobnie namierzona została także osoba odpowiedzialna za interwencję w mieszkaniu matki prezydenta. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rośnie liczba osób, które rozliczają PIT przez internet. Rozliczenie się online jest intuicyjne, twierdzi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
4: Do Urzędu Skarbowego przyjść tylko wówczas, kiedy naprawdę masz problem.
3: Blisko 15 milionów podatników wybrało w tym roku system Twój e-PIT. W czasie lotu na Marsa astronauci będą mogli prać ubrania. Będą działać na nie wiązką plazmy. Do tej pory przy dłuższym pobycie poza Ziemią bieliznę i skarpetki zmieniało się co drugi dzień, zaś koszulki robocze i spodnie co około 10 dni. Niektórzy to robią nawet na Ziemi.
2: Wielu by tak chciało na co dzień.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Ja trochę nie rozumiem, nie po to uciekasz z ziemi tak daleko, żeby pranie jeszcze tam robić, co za bzdura. New Religion, Bibi Rexha, Faithless. Ciekawe, czy wezmą nas ze sobą na Marsa. Myślisz, że apka tam zadziała?
3: Jesteśmy wszędzie.

Lies od Priska z numerem On The Move. Czerwona scena w zeszłym roku na Sunrise Festival była imponująca, ale to, co będzie działo się tam w tym roku, na tej edycji, ma przejść ludzkie pojęcie. Nie możemy się doczekać, aż będziemy mogli was tam zabrać. Bądźcie czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie i będziemy rozdawać wam te wspaniałe zaproszenie na to niezwykłe widowisko, na te niezwykłe sety największych gwiazd światowej sceny muzycznej. Wystarczy wymienić tylko duet Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafii, które w tym roku pojawią się w Kołobrzegu, w Podczelu, na Sunrise Festival. Będziemy tam razem z wami.

0: Ja to się czuję tu trochę jak w Wesołym Miasteczku. Co chwilę jakieś nazwisko, które za chwilę zobaczymy, a to na tej imprezie, a to na tym wydarzeniu, a to tu, a to tam, bo oni będą grać w różnych miejscach, na które będziemy was zapraszać, ale nie o imprezowaniu teraz, a o pracy. Do pracy, rodacy, wy się boicie, że AI może nas kiedyś zastąpić? Myślę tu bardzo tak wprost o nas, o radiu.
1: No jako reprezentantka Gen Z mogę powiedzieć, że my jesteśmy tak super osobami, niezastąpieni, dokładnie, więc nie, wydaje mi się, że nie.
0: Ale branża technologiczna ma się czego bać. W Chinach była taka sytuacja, że gościa zwolnili i zastąpili AI. Natomiast uwaga, sąd zdecydował, że tego nie można robić. Zabronił absolutnie. I w ogóle nie możesz zwalniać ludzi tylko po to, żeby zastąpić ich sztuczną inteligencją.
1: No i dobrze zrobili.
0: Tak powinno być. Czy są jakieś zawody, które mogą czuć się bezpieczne? Na przykład pielęgniarka, nie?
1: Lekarz, też stolarz.
0: Stolarz, murarz, a w ogóle ta branża budowlana nie ma wątpliwości, że może czuć się niezastąpiona, bo to jest branża po prostu nie do podrobienia.
2: O panie, kto to panu tak spierdolił?

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk. Z tej mowy ciała waszej to mogę wyczytać, że raczej radośni i szczęśliwi jesteście ludzie. Tak patrząc na Darię
1: no,
0: i na Marcina. A co tam słychać u naszych kochanych słuchaczy?
2: Elo, elo, słuchamy Melo. Odkąd podkręciliśmy tempo, klienci nie nadążają wystawiać makulatury. Ekipa Wesołej Śmieciarki pozdrawia.
0: Pozdrawiamy, chłopaki, bawcie się dobrze.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

emocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. BMW X5. Siła, która wyznacza kierunek. Poczuj inteligentny napęd na cztery koła X-Drive. Doświadcz przestrzeni, która otacza wygodą i elegancją. Odkryj cyfrowe rozwiązania, które zmieniają każdą podróż w wyjątkowe doświadczenie. BMW X5. Zaprojektowane, by prowadzić. Teraz BMW X5 dostępne w najmie. Już od 3800 zł netto miesięcznie. Lub w leasingu 102%. Dealer BMW z Dunek. Gdańsk, Gdynia i Olsztyn. Zaprasza.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
0: Po reklamie. Mello Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
11: Kiedy pytają mnie, jak podkręcamy to tempo w Mello Radio, to ja mówię tak.

0: Filipek, Nel, Sermich, niech się kręci w Melo Radio, tu podkręcamy tempo. Dobra, to policzmy to szybko. Kepsik, 28 zł. Zapisuj, okay. Daria, na ty.
1: Zapisuję, no
0: na,
1: dobra.
0: Na ty kartce tam pisz. Piczku, 4x4, 50.
1: U matko,
0: 18
1: no, dobra.
0: Złotych. Jakiś
1: dobra.
0: Driver z dwie strony z 4 dychy pewnie, okay. Tak zakładam. Nie wiem jak od ciebie,
1: no.
0: Ale...
1: No.
0: No i jeszcze pewnie po drodze możemy spotkać tego gościa, co to śpiewa i kwiatki sprzedaje.
1: A, no.
0: To trzeba by taką różę jej kupić.
1: Dobra, to
0: bo nie
1: zapisuję.
0: Wypada. No to się robią pieniądze, to się koszty robią, powiem wam.
1: No
0: a weekend coraz bliżej, trzeba będzie hajs wydać, a nie masz czego, prawda?
2: Prawda.
0: No i tu pojawiamy się my, cali na biało i mówimy, że mamy dla was szybką kasę. Wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl, powiecie na co potrzebujecie hajsu, a my zajmiemy się całą resztą. Bądźcie czujni, tylko zgłoście się najpierw. Andy Dusty z Okaria przed wami.

0: A że co to za uciech taki, co to?
1: A bo Marcin rzucił żartem. Śmieszne żarty.
0: Marcin, jak sypnie żartami, szkoda, że wy nie możecie tego posłuchać. Musimy kiedyś pogadać z szefem, żeby to wszystko mogło iść naprawdę tak głośno i wyraźnie na antenę.
2: Ja myślę, że to by się źle skończyło.
1: Skończyłoby się
2: interwencją dla ciebie, Krajowej Rady.
0: No dla ciebie tak, albo nawet prokuratora, więc lepiej nie ryzykować. Martin Garrix, Ed Sheeran i Rip It It. To jest jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni, na który długo czekaliśmy, ale fajnie, że się pojawił. Fajnie, że ty pojawiłeś się w studiu, bo to oznacza, że my możemy iść na... Co to było, Daria? Espresso z tonikiem.
3: Tak?
0: Dobra, okej.
1: Zawsze propsuję wszystko lepsze niż matcha. Plus jeden.
4: A już o 10:00 zagramy.
1: Będzie Kygo, Khalid Griffin i Save My Love. Byście potem jakąś fotkę podesłali może tego espresso.
0: Wyślemy pewnie.
2: A może wzięliby dla nas na wynos, bo ja tu jednak zostaję.
1: Nie, no ja już o to nawet nie proszę, chociaż zdjęcie niech będzie.
0: Dzisiaj, jutro ci przyniosę.

jeszcze na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy pod

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Zapraszamy na Mazurski Festyn Ekologiczny Ekologika. 30 maja od godziny 11 do 16 przy Ekomarinie w Rynie. Dobra zabawa i edukacja ekologiczna gwarantowana. Spędź miło czas z rodziną. Zapraszają burmistrz Rynu Jarosław Filipek oraz Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: trochę już odetchniecie na giżyckich drogach, ale cały czas przypominamy o trwającym remoncie na skrzyżowaniu kolejowej i Unii Europejskiej. Prace jeszcze chwilę potrwają. Nie jeździcie więc na pamięć. Ruch staje się coraz intensywniejszy poza Giżyckiem. Szerokiej drogi. Stopni na termometrach i bardzo słonecznie na niebie, ale przygotujcie się dzisiaj znów na bardzo mocny i porywisty wiatr. Te ostre podmuchy mogą nam towarzyszyć przez cały dzień i oczywiście obniżać tę odczuwalną temperaturę. Ciśnienie natomiast jest umiarkowane, ale z każdą godziną może być coraz wyższe.
1: To są newsy Meloradia Giżycko.
0: Patrycja Strupińska. Łóżka polowe, prowiant z długim terminem, telefony satelitarne oraz leki. Ponad 3 miliony złotych ze środków wojewody trafiło do Giżycka na doposażenie magazynu kryzysowego. Zakupy trwają. Zajmuje się nimi Katarzyna Karolska na stanowisku do spraw ochrony ludności i obrony cywilnej.
2: Mamy torbę R1 PSP.
3: Jak to zamkniemy, to jest to, co widzimy u ratowników. Lekkie nie jest na pewno. Ile to waży?
2: Około 35 kilo.
0: Fundusze pozwolą również na modernizację systemu ostrzegania w mieście. Pojawią się także nowe syreny. Zakupy trwają, trwa także wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Pomoc finansuje powiat giżycki, a uczestników szuka Fundacja Przełom. Chodzi o wsparcie w rozwoju edukacji i różnych trudnościach. Zaglądamy jeszcze do Twierdzy Bojen 5 czerwca. Będzie w Twierdzy bardzo tanecznie, a to za sprawą wydarzenia Dance Ma Sens. To już trzecia taka edycja.
4: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
5: Środek tygodnia pod znakiem burz i ulew i już bez upałów. Tak będzie szczególnie na południu kraju. To w pasie od Nowego Targu przez Tarnów, Rzeszów aż po Bieszczady. Tam będą obowiązywać ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia, a w centrum susza i sporo słońca. Poseł Marcin Romanowski namierzony na Bałkanach. Według mediów po wyjeździe z Węgier był 2 razy w Serbii i raz w Chorwacji. Romanowskiemu mają kończyć się pieniądze. Jego tropem podążają policyjni łowcy cieni. W Poznaniu stanął dobromat. Można w nim zostawić stare okulary, mówi Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia Dla Świata.
6: Posłużą mieszkańcom globalnego południa. To są nasi pacjenci, pacjenci naszych wolontariuszy.
5: Wyjazd okulistów z Poznania do Afryki będzie najprawdopodobniej w listopadzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Siemanko, Adi po tej stronie. Zaczynamy, mamy środę, czyli mały piątek, mała sobota. Jak zwał, tak zwał. Gruncy do weekendu niedaleko. Kaigo, save my love. No to jedziemy.

0: pauza i magnetyk w Meloradio. 15 minut po 10. Słuchajcie, to jest cały czas początek dnia. Może się wydarzyć wiele fantastycznych rzeczy, a razem ze mną jest Darulka. Siemano!
1: Siema!
0: I tak z Darką gadamy, pytam ją przed momentem, ty oglądasz jakiś serial teraz?
1: I moja odpowiedź brzmiała nie.
0: No właśnie, ja też nie bardzo mam co oglądać. Obejrzałem dzień, przepraszam, Dom z papieru.
1: O, jak?
0: Po latach. Spoko, dobrze się to ogląda.
1: Dobra.
0: Naprawdę fajnie, nawet te ostatnie sezony nie były tragicznie. No ale dobra, to pytanie teraz do was, bo wy jesteście ekspertami w tej dziedzinie, wiem o tym doskonale. Jaki serial polecacie do obejrzenia? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Ja tylko powiem, że czekam na jakieś fajne głosówki, to zagramy i przekażemy je dalej. No i nie ukrywam też, że bardzo na was liczę, bo naprawdę się nudzę ostatnio.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio, 27 minut po 10. Przeglądam sobie właśnie internet i znalazłem prawdziwe złoto. Na Steamie pojawiła się gdzieś tam jakaś recenzja The Sims 3, no i tak czytam te opinie, no i mam jedną, która po prostu no zachwyciła mnie. Czytam. Miałem 12 dzieci z 8 kobietami, zostałem prezydentem, po czym zginąłem robiąc spaghetti. 10 na 10. W tej godzinie jeszcze Tripsy i Robert Wiewióra.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. I have a dream.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to

0: promocja. Reklama.
1: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
2: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.

0: I teraz będzie najlepsze, róbcie głośniej, uwaga.
1: Czekam na wiatr, co rozgoni.
0: No piękne.
1: Ciemne, skłębione zasłony.
0: Ale mam ciary.
1: Stale wtedy na raz.
0: Nie śmiej się, mi się naprawdę to podoba.
1: Ze słońcem twarzą w twarz.
0: Trips, Robert Wiewióra w Meloradio i 19 minut do godziny 11. A teraz ważne info! No właśnie, ladies and gentlemen, Meloradio i Tomorrowland cały czas gramy razem! No i wy macie okazję przeżyć coś niesamowitego. To będzie coś, co będziecie wspominać całe życie. Bo możecie być na miejscu w Belgii razem z Meloradiem. Słuchajcie, jedźcie tam. Jedyne, co powinniście zrobić już teraz najlepiej, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napisać, z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland. Dorzućcie jakąś fajną imprezową fotę albo jakieś fajne wideo, gdzie akurat razem imprezujecie. No i poczekajcie trochę, bo możecie spotkać Armina Van Burena, Davida Guetta, Lost Frequencies'a, Martina Garrixa i wielu, wielu innych. Jeżeli mogę wam coś doradzić, tak od serca po koleżeńsku, naprawdę zgłoście się, bo to, co się wydarzy w tym roku na Tomorrowland, to przejdzie do historii i fajnie, żebyście byli razem z nami na miejscu.

0: Anema, Lisa i Betangel w Melorad w 9 minut do 11. Fajna nuta. Jesteś fajny, Marcin Sikora, siema!
1: A cześć, dziękuję. Ty też jesteś fajny i Donald Dzięki. Trump podobno też jest fajny, tak przynajmniej twierdzą badania, które przeszedł.
0: O, Donald Będzie Trump przeszedł badania?
1: Tak.
0: Morfologię miał?
1: Być może.
0: Okej, okay, dobra. A już o 11 zagramy. Eleni Mali Golding i Don't Want Your Love w Melo. Widzicie? Nawet Donald Trump się bada. Wy też musicie. Zadbajcie o siebie.
1: Tylko żeby z tego coś wyszło, a nie...
0: XD.
2: Meloradio Giżycko na 107 FM.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
8: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
9: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
8: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Pogoda.
1: Trochę więcej szarych chmur pojawia nam się na gwiazdkim niebie, ale słońce cały czas nie odpuszcza. Dziś będzie go naprawdę sporo. Jeżeli macie chwilę, to teraz jest dobry moment, aby wybrać się na szybki spacer. Na termometrach ponad 16 stopni, tylko że ta odczuwalna temperatura może być trochę niższa. To oczywiście wynik bardzo mocnego i porywistego wiatru.
0: To są newsy Meloradia Giżycko.
1: Patrycja Strupińska. Nowoczesny plac zabaw powstanie w Wilkasach. Na ten cel gmina Giżycko pozyskała 300 tysięcy złotych dofinansowania. Środki pochodzą z funduszu pracy. Teraz Giżycko, miniony weekend na drogach był dość intensywny. Wzmożone działania kontrolne prowadzili giżyccy policjanci. W sumie przeprowadzili 40 kontroli drogowych i ujawnili łącznie 14 wykroczeń. Policjanci nieustannie proszą o przestrzeganie dopuszczalnej prędkości. A tymczasem archeolodzy z Fundacji Terra Desolata stanęli przed nowymi odkryciami. Natrafili na ślady dawnych społeczności, które zamieszkiwały tereny Mazur nawet tysiące lat temu. Archeolożka Monika Radzikowska.
2: Taka zapinka w formie takiego owada, cykady, która pochodzi z terenów Morza Czarnego. Mamy także monety rzymskie, które tutaj wiesz, tutaj docierały, co właściwie pokazuje, że no, ci Bałtowie mieli, żeby tak troszeczkę na uboczu tego szlaku, słynnego szlaku bursztynowego, no to jednak handlowali.
1: A przedmioty znalezione w Puszczy Boreckiej będzie można obejrzeć do końca czerwca w Muzeum Ziemi Gołdawskiej.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Są zarzuty dla dwóch osób za udział i kierowanie grupą wywołującą ostatnio fałszywe alarmy. Śledczy ustalili, że z wykorzystaniem komunikatorów i platform internetowych utworzyła się grupa przestępcza ukierunkowana na taką działalność. Uczestnicy jej nie znali się osobiście, kontaktowali się przez internet. Ochrona przyrody z opóźnieniami, wyznaczanie obszarów Natura 2000 polskim rządom szło jak po grudzie. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła lata 2019.

0: 24,98% obszarów ochrony przyrody wyznaczono wtedy z opóźnieniem. NIK Bartłomiej Pograniczny.
1: Wyznaczanie nowych obszarów chronionych było dopiero reakcją na zarzuty kierowane pod adresem Polski przez Komisję Europejską, która wskazywała na niekompletność sieci Natura 2000.
0: Wyznaczane były te obszary przez 15 lat. Donald Trump jest już po badaniach okresowych w szpitalu. Jak mówi, krótko, wszystko wyszło idealnie, ale szczegółów amerykański prezydent nie podał.
2: Badajcie się. 11 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, wiadomo. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Tym zaczniemy na pewno, ale będzie jeszcze El Profesor. Bella ciao.

0: Modelki, włodarski. Lubię cię jak lata. I 14 minut po 11. Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Trochę wakacyjnie. A ja mówiłem ostatnio, że nie bardzo mam co oglądać, jeśli chodzi o seriale. No i poprosiłem was, specjalistów, ekspertów od tej właśnie tematyki, jakąś podpowiedź, co mogę sobie obejrzeć. No i Mati na WhatsAppie Meloradia nam coś tu nagrał. Siema.
1: Ruszył nowy sezon Ricka i Mortiego. Polecam.
0: No. No i to jest fajna polecajka. Co wy byście dodali do zestawu? Za te najbardziej ciekawe pomysły mam coś z Melomerczu i chętnie się tym podzielę. Także szukajcie naszego WhatsAppa na meloradio.pl, nagrajcie głosówkę. No, czekam na polecajki serialowe. Hey!

Calvin Harris, Jazzy, Satisfy w Mele Radio, 27 minut po 11. Bardzo sympatyczna nuta. Taka już nawet trochę bym powiedział, że piątkowa, że środa to mały piątek, to wszystko się zgadza. Przy okazji środa to dzień, no ja proponuję, żeby to był dzień prania mimo wszystko i dzięki temu będziecie mieć czyste ubrania. Wiem, że też inni mówią, że jest nieco inny dzień, ale dobra, nie o tym, wiecie o co chodzi. Lato po całym nie bryska, jeszcze w tej godzinie będzie to na pewno.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
4: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy tanie aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
12: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
16: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
17: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
18: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
19: Sprawdź to sam, czeki dał.
18: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
20: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.

No taki letni pocałunek, to jest coś, co się wspomina później. Bryska, lata, pocałuj mnie w remiksie Mandiego. 19 minut do 12. No i ja mam dla was też coś, co będziecie wspominać całe życie dosłownie. No bo możecie pojechać z Meloradiem na tegoroczny Tomorrowland do Belgii, bo to jest wydarzenie, które uchodzi za jedno z najpiękniejszych przeżyć, jakie tylko mogą człowieka spotkać. No właśnie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Martin Garrix i wielu, wielu innych genialnych DJ-ów pojawi się na scenach i wy też możecie tam być. Co zrobić, by się tam pojawić? Słuchajcie, wchodzicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie z tą osobą. Dorzucacie jakąś fajną, imprezową fotę albo jakieś może nagranie. No i walczycie o to, by pojawić się na jednym z najważniejszych, tak naprawdę pięknych wydarzeń na świecie. To co? Do dzieła. Wbijajcie meloradio.pl.

0: Co Difodera i Crystal, My Lovin w Melo Radio. 9 minut do godziny 12, my tak podkręcamy tempo i teraz zrobimy super szybką zapowiedź tego, co w newsach, bo Marcin musi do toalety.
1: Dokładnie, dzisiaj znowu nasze tenisistki wyjdą na kort. O, tyle wam powiem.
0: Dobra, Marcin, leć, leć!
2: A już o 12 zagramy
0: Gordo, Renzo Nevalti, Loco Loco. Żałujcie, że tego nie widzieliście. Marcin dosłownie przed momentem dosłownie wybiegł ze studia. A wszystko po to, by móc skorzystać z toalety. Ta nota startuje o 12, punktualnie jakby coś.
2: Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Game over.
5: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.
12: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Zapraszamy na Mazurski Festyn Ekologiczny Ekologika. 30 maja od godziny 11 do 16 przy Ekomarinie w Rynie. Dobra zabawa i edukacja ekologiczna gwarantowana. Spędź miło czas z rodziną. Zapraszają burmistrz Rynu Jarosław Filipek oraz Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami.
14: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
2: Sprawdź to sam, czy Kinga odkusi ceną każdy dział.
3: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026, dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
5: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Po reklamie.

0: Cały czas ten bardzo mocny wiatr nie odpuszcza. Dzisiaj tak intensywnie powieje w Giżycku do końca dnia. Na termometrach prawie 17 stopni. Popołudnie będzie ciepłe, acz odrobinę chłodniejsze. Niemniej cały czas możemy liczyć na sporą dawkę słońca i delikatnych chmur. Spokojnie, deszczu z nich raczej nie będzie. Można więc odetchnąć z ulgą.
1: To są newsy Meloradia Giżycko.
0: Patrycja Strupińska. Fontanna z trzema leżdżami przy ulicy Pocztowej w Giżycku przechodzi prawdziwą rewolucję. Pracami zajmują się pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego. Ekipa już kilka dni temu uruchomiła pannę z żabką i fontannę przy Warszawskiej. Więcej na ten temat burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska.
2: Woda już 80 tysięcy, była już ileś lat temu w budżecie miasta i ona ciągle była znoszona. Duży to był koszt jednej fontanny, a my w tych pieniądzach zrobimy trzy fontanny i jeszcze pewnie trochę małej infrastruktury.
0: Renowacja Trzechy powinna zakończyć się na przełomie maja i czerwca. A skoro o rybach mowa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku zajął się intensywnym zarybianiem wód regionu. Do jezior i rzek trafił łącznie ponad 2 miliony sztuk wylęgu żerującego szczupaka. Mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją 7 czerwca w Młynie Kulturalnym w Budrach. W planach m.in. live cooking, mazurska zupa rybna i degustacja. Impreza rusza o 14:00, wstęp wolny.
3: Minuta do 12:00, Marcin Sikora zdążył z toalety, czas na newsy Meloradia.
4: A tymczasem kapitan statku MV Hondius przebywa na kwarantannie w specjalistycznym ośrodku w Gdyni. To Polak, Jan Dobrogowski, według medyków jest zdrowy i kolejny wynik testu na hantawirusa ma ujemny. Ministerstwo Pracy z kolei proponuje wydłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci chorych onkologicznie lub z innymi chorobami przewlekłymi. Obecnie maksymalnie wypłacany jest on przez 2 tygodnie lub 60 dni, w zależności od wieku dziecka. Projekt ustawy trafił już do kancelarii premiera, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
5: Jeśli ten proces legislacyjny będzie przebiegał sprawnie, to już w przyszłym roku będzie można liczyć na te dodatkowe 60 dni.
4: Może to kosztować budżet 100 milionów złotych rocznie. A już dziś mecze drugiej rundy French Open rozegrają je Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena French.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
3: Siemanko, na zegarach 12:00, ja jestem Adi i mega się cieszę, że jesteśmy razem. Dlaczego? No bo zagramy Gordo i Reniego Cunewalda Loco Loco. A Reni, przypominam, że będzie na Sunrise Festival!

0: Mikołaj, ta piosenka trochę mi przypomina ciebie w sobotę.
1: Dlaczego?
2: A, don't wanna go home?
1: Jak to?
0: No trochę tak było.
2: A i właśnie ja wanted to go home.
0: Znaczy no trochę tak i trochę nie do końca. W sumie trudno było wyczuć. Meduza, don't wanna go home w Meloradiu. 15 minut po 12. A teraz no ważne wydarzenie dla Polski, dla całego świata i dla całego gamingowego świata. Po jednej proszę. Mikołaj mi to śpiewa w sumie, odkąd się znamy. I to jest, szanowni państwo, piosenka o mieczu Geralta z Rivii.
1: Oczywiście, Wiedźmin 3, kto nie grał, niech zagra, bo będzie nowy dodatek.
0: No ja już ściągam trzeciego wieśka, bo będzie dokładnie trzeci dodatek, którego nazwa to Pieśni Przyszłości. To ma być pomost między tym, co się działo w trójce, a tym, co się wydarzy w czwórce. I tak, no musimy trochę poczekać, bo premiera w 2027 roku dopiero.
1: No fajnie, fajnie, tylko ja pamiętam, że jak ja kupiłem Wiedźmina trójkę, to potem oba dodatki miałem za darmo. Czy ten też będzie za darmo?
0: No ja obstawiam, że nie będzie za darmo, jeszcze nie jest to do końca powiedziane. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja mam wersję trzeciego Wiedźmina na dziesięciolecie i jeżeli w tym tego nie będzie za darmo, to ja się zasmucę trochę.
1: No, no tak, tak. Trzeba kontynuować tradycję darmowych dodatków do Wiedźmina 3.
0: No, kiedyś był taki cytat, trzeba płacić. My nie chcemy.

0: na sercach Sylwia Mel Radio, 27 minut po 12. Taki chill vibe, trochę muza z segmentu fashion, a może perfumerii. Mikołaj, we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska, był widziany on, jedyny w swoim rodzaju.
1: Jeremy Fragrance. Wiem, czuję Savage aż stąd, nie? Ale 400 kilometrów dalej.
0: To nie moja wina tym razem, zdecydowanie.
1: Nie, Jeremy, no to jest ikona jednak. No, number one fragrance icon that follows the teachings of Jesus. To on mnie wkręcił w sumie w perfumy jako pierwszy.
0: Ale było świetne to, że na tej rolce, którą widzieliśmy przed momentem w necie, od razu podszedł do jakiejś młodocianej laski i dał jej skórkę. Co to było, pomarańcze?
1: Tak, no pachnie ładnie, nie?
0: No pachnie ładnie. Ciekawe, jak to się tylko skończy później. LMFAO Party Rock Anthem jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl. Reklama. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
14: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
15: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
16: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
20: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Marlon Hofstadt, One Night of Love w Melo Radio, 16 minut do 13. No z nim na pewno spotkamy się na najpotężniejszej imprezie na świecie. No i mówię oczywiście o tegorocznym Tomorrowland, na który was zabieramy. Jedziecie na tę wyjątkową imprezę, która jest totalnym przeżyciem razem z Meloradiem. No i tak, spotkacie oprócz Marlona m.in. też Davida Guetta, Lost Frequencies'a, Armina Van Buren'a czy Martina Garrixa i wielu, wielu innych. Ale to co ważne, żeby się w ogóle tam pojawić, czyli w Belgii rzecz jasna, no to wejdźcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland i dlaczego właśnie ta osoba. Dajcie też jakąś fajną imprezową fotę z tą osóbką, albo jakieś może wideo, co tylko potrzebujecie i chcecie. No i pakujcie się, bo dojazd do Belgii macie tak naprawdę za frikę od nas. Także zgarniajcie tę możliwość, bo będziecie to wspominać całe życie.

0: James Hype, Be Mine. A to jest Melo Radio. I mamy też Ula Haciarek-Szybo.
1: Cześć. Co czyli newsy za chwilę, no a w newsach sprawdzimy nowe ceny paliw na jutro. No i też ceny na wakacje, bo te coraz bliżej. No i będzie o tym, gdzie w Polsce jest taniej.
0: O, i to jest bardzo ważna informacja. Warto będzie sobie to zapamiętać albo zanotować.
2: A już o 13:00 zagramy
0: Handy Dust, Caresy, Zokyria w Melo Radio. Tego sztosa zagram wam punktualnie o 13:00, także szykujcie się. No i może już warto zrobić głośniej.
2: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
5: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na dół.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
6: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś gościmy Tomasza Cybulę, dyrektora handlowego Sixt Polska. Obecnie żyjemy w świecie subskrypcji takich jak Netflix, Spotify czy innych platform. Dlaczego ten model tak dobrze się przyjął?
7: Bo jest wygodny i elastyczny. Płacimy za korzystanie, a nie za posiadanie, dzięki czemu nie zamrażamy pieniędzy w rzeczach i nie jesteśmy przywiązani do jednej decyzji. Możemy zmieniać rozwiązania wtedy, kiedy zmieniają się nasze potrzeby, bez poczucia straty i bez presji.
6: Czyli to również większa kontrola finansów?
7: Tak. Nie ponosimy ryzyka utopionych pieniędzy i nie musimy przewidywać wszystkiego z wyprzedzeniem. To model, który daje większą elastyczność.
6: A samochód wpisuje się w ten model?
7: Tak, i to bardzo wyraźnie. Zamiast kupować auto na kilka lat, coraz częściej traktujemy je jak usługę. Wybieramy takie, jakie potrzebujemy, na określony czas i do konkretnego celu. Dzięki temu nie musimy utrzymywać jednego samochodu do wszystkiego, ani ponosić kosztów, kiedy z niego nie korzystamy.
6: Dziękuję za rozmowę. Po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
5: Ogłoszenie płatne.
8: Autopromocja. Sunrise.

0: Autopromocja. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
1: Na zegarach 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Na początek dobry news dla kierowców. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,31, 98 6,86, a diesel 6,57. Na wzrost cen paliw kosztował dotąd polskich kierowców 10 miliardów złotych. Podwyżki najbardziej uderzyły firmy przewozowe. A jeszcze wakacje. Polacy wybierają wypoczynek nad polskim morzem. Prawie połowa rezerwacji to Bałtyk. A jak z cenami, mówi Eugeniusz Triasun z jednego z portali turystycznych.
3: Największą zmianę widać nad morzem, gdzie ceny są obecnie średnio o 10% niższe niż przed rokiem. W górach jednak sytuacja wygląda inaczej, bo tam ceny wzrosły o około 12%.
2: A najtańsze są City Breaki od niecałych 300 zł za parę w noc, za noc w hotelu.
1: City Breaki są super. Na zegarach 13:07, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy i nastrajamy was bardzo wakacyjnie, bo na dworze słońce. Ci, co pracują i nie mogą wyjść, spokojnie, jesteśmy z wami, dlatego wysyłamy witaminę D.

0: Gibbs Dobhouse for Money. Win i 15 minut po 13. Podkręcamy tempo. Pytałem was nieco wcześniej o polecajki serialowe, bo nie bardzo mam co oglądać i zawsze mogę na was liczyć, to akurat dobrze wiem. No i Grzechu na WhatsAppie Maloradia podał nam propozycję niezłą.
1: A skoro zbliża się sezon wakacyjny, no to warto nadrobić Białego Lotosa. I ja teraz skupiam się na trzecim sezonie i z niecierpliwością czekam na sezon czwarty. Pozdrawiam, Grzesiek z Jarocina.
0: Pozdro, ja jeszcze dopytałem Grześka w międzyczasie na WhatsAppie, czy rzeczywiście czwórka ma powstać. No i Grzechu wyczytał, że podobno tak. Także czekam. A jakie są wasze propozycje serialowe? Czekam na nie na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. No, to wbijajcie. Hej, tu Meloradio.

otworzyliśmy sobie okno w studiu. Tak, bo mamy okno w studiu. Konkurencja zazdrości. Ale to, co chciałem powiedzieć, taka bryza, niemalże morska, zawiała tutaj. No i fajnie było, fajnie, naprawdę. Ale tak mówię o tym, bo przecież co, nie chce się nikomu pracować dzisiaj, o czym piszecie na WhatsAppie Meloradia, ja to rozumiem. I powinien być, powstać taki hamulec ABS od pracy, żeby po prostu na chwilę to zostawić i skupić się na czymś przyjemnym. Na przykład na tym, ale Farben, The Body Talk, jeszcze w tej godzinie, no ale będzie też Matka Roku, czyli Riada.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1485 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie masz.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
7: Zapraszamy na Mazurski Festyn Ekologiczny Ekologika. 30 maja od godziny 11 do 16 przy Ekomarinie w Rynie. Dobra zabawa i edukacja ekologiczna gwarantowana. Spędź miło czas z rodziną. Zapraszają burmistrz Rynu Jarosław Filipek oraz Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest.

0: codziennie z Biedronką.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
2: O reklamie. Autopromocja.
3: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A.

0: Włączy ci mikrofon?
1: Poproszę.
0: Dobra. Ale zaśpiewasz dokładnie też?
1: Nie, tak nie umiem.
0: Zestresowała się trochę. Rihanna, Where Have You Been w Meloradiu. Spoko, Monia, nie przejmuj się. Rihanna też się stresowała. No, 17 minut do 14. Monika Tyler ze mną, siemanko.
1: Siemanko.
0: Słuchaj, chciałem cię zapytać, bo ty zabierasz mnie na miasto.
1: Zabieram. Idziemy.
0: Gdzie idziemy dokładnie?
1: Idziemy, myślę, że nad Wisłę. Mhm. Coś te rejony. I weźmiemy ze sobą oksy.
0: Oksy, czyli weźmiemy rozumiem, że będziemy rozdawać oksy i coś pewnie będziemy ludzi pytać.
1: Będziemy, a jak chcecie wiedzieć co, to szukajcie nas blisko Wisły.
0: No, także widzimy się. Wawka, szukajcie nas, będziemy bardzo charakterystyczni. Onia ma piękny czerwony sweter.
1: To prawda. Na social wskazówki.

0: Adrian, a gdybyśmy zamienili się w ogórki, to byś trzymał nas w lodówce, w szafce, czy zjadłbyś nas?
1: W sensie ciebie i Mikołaja?
2: Ja się nie dopisuję do tego pytania.
1: Dlaczego?
2: Bo jest już przestarzałe.
1: Czekaj, co? Jak to przestarzałe?
2: No bo ja co chwilę takie słyszę.
1: Aha!
0: Nie... Tak, masz rację.
1: Ale to ma się nijak jak moje pytanie. No, czy jeżeli syn miał matkę, to czy matka miała syna? To jest super pytanie ważne.
0: Ale no co z tym ogórkiem?
1: No, a jaki to by był ogórek?
0: Kiszony.
1: No to bym miał.
3: A już o 14 zagramy.
2: Over you, night and day.
0: Czyli bym umarła.
1: Poruszasz bardzo...
2: Widzisz, dlatego się nie odpowiada na takie pytania.
1: Aha.
2: Dlatego się na nie nie odpowiada.
1: No to po co się w ogórka zamieniasz?
0: Masz rację, nie,
1: nie możesz się zamienić w motyla?
0: A, rozmawialiśmy o
1: tym. No właśnie.
0: Czy gdybym...
1: Tak.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
5: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
4: To dobre cechy charakteru.
5: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
6: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
13: Kto zwalcza ból?
14: Fundary!
13: Kto?
14: Fundary!
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Biuletyn Urzędu Miejskiego w Giżycku. Zapraszamy na dwa najbliższe wydarzenia w Giżycku, podczas których będzie prowadzona zbiórka finansowa dla 6-letniej Kingi. Dziewczynka wraz z rodziną i wolontariuszami będą gośćmi specjalnymi wydarzeń. 31 maja artystyczny Dzień Dziecka w godzinie od 13 do 18 w porcie Eko Marina Giżycko. W programie animacje, wioska rycerska, konkursy z nagrodami, strefa gastro, dmuchańca, występ teatru Delikates oraz koncert zespołu Mamy Śpiewamy, a także wystawa prac artystycznych. 5 czerwca trzecia edycja Dance ma sens. Twierdzy Bojen od godziny 18. To będzie wieczór pełen muzyki na żywo, tanecznej energii i wspólnego pomagania. Jak co roku łączymy różne muzyczne światy, by stworzyć wyjątkową atmosferę i pokazać, że dobra zabawa może iść w parze z realnym wsparciem potrzebujących. Wystąpią między innymi Boys, Subacik i Tony Roka. Więcej informacji na stronie giżycko.pl.
19: Skoczysz do Carrefoura?
1: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Masz zakup!
14: złotych bez matematyki. Tu tańsze są koszyki,
20: tańsze koszyki.
21: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
22: Sprawdź to sam, czeki dał.
21: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
23: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
24: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
23: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
24: Super! Kiedy płyniemy?
25: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
26: Codziennie.
27: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
28: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
29: O reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
30: Dwie osoby podejrzane o wszczynanie fałszywych alarmów trafiły do tymczasowego aresztu. To około 20-letni mężczyźni. Na razie żaden nie usłyszał zarzutu dotyczącego fałszywej informacji o rzekomym pożarze w domu rodzinnym prezydenta. Już niedługo opłatą kaucyjną mogą zostać objęte także szklane butelki. Decyzja może zapaść po wakacjach. Chodzi zwłaszcza o małe opakowania. A na koniec o tym, że Polacy lubią mieć hobby i wydawać na nie pieniądze, mówi Magdalena Grzelak, Santander Consumer Bank.
31: Niemal co trzeci ankietowany przeznacza na własne zainteresowania od 100 do 300 zł miesięcznie, a prawie 40% badanych wydaje powyżej tej kwoty.
30: Ponad 60% pytanych finansuje swoje hobby z bieżących dochodów.
32: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Witajcie, w środę to dzień przyjemności, a my o rekordach porozmawiamy.
2: O rekordach, bo zostały wbite, chociaż trochę to zajęło.
1: A twój rekord, taki osobisty, którym możesz się pochwalić tutaj na antenie Melo Radio? Nie no, nie w tym. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Felix Jens. Ciao, walk with me w Melo Radio. 3925 złotych i 50 groszy. Mamy nowy rekord, jeśli chodzi o butelkomat.
1: 7851 butelek i puszek pan Wiesław oddał do systemu kaucyjnego,
0: świetnie,
1: w sensie do tego automatu. I zajęło mu to wszystko, żeby to przemielić. 8
0: tak?
1: godzin. 8 godzin stał i wkładał.
0: Wiesz co?
1: Szanuję, no ja to max 15 minut.
0: Naprawdę?
1: No, a na słońcu to w ogóle.
0: A,
1: tak,
0: no tak.
1: Z 5 max.
0: Tragedia po prostu. Ważne, że pan Wiesław

0: Taki mały ja. Kukę 2115, Francis w Meloradiu. Dobrze, zostajemy w temacie rapu. Wujek Ostry, to już jest bardzo, ale to bardzo oldschoolowy raper.
1: Co?
0: Taki swojej młodości.
1: Co? Przecież to jest młody chłopak, gimnazjalista prawie, że.
0: Naprawdę?
1: No pewnie.
0: To przepraszam, no to wujek Ostry, który jest młody, zgarnął Fryderyka. Gratulujemy za utwór Sam.
1: Tak jest. No ale tego Fryderyka niemalże natychmiast oddał komuś innemu, a mianowicie BDS-owi.
0: Dlaczego?
1: Powiedział tak, gdybyśmy żyli w idealnym świecie, ten Fryderyk poszedłby w stronę BDS-a i Kubiego. Dlatego Bedi, wow, nie znamy się osobiście, ale to jest twój Fryderyk. Dla mnie ty jesteś zwycięzcą.
0: Chodzi oczywiście o Cancer Fighters, bo
1: tak,
0: BDS
1: tak.
0: się bardzo
1: angażował. Ta statuetka zostanie przekazana właśnie na aukcję tej fundacji.
0: Czyli można licytować?
1: Można. Czyli można mieć własnego Fryderyka, znaczy ostrego Fryderyka, ale własnego.
0: Że jest ostry, że ma krańce ostre? Czy?
1: Nie, że należał do ostrego, potem należał do BDS-a,
0: tak?
1: A teraz może należeć do was.
0: Świetne, no? Ale ja się już pogubiłam, możesz jeszcze raz?
1: No już prościej nie mogę.
0: Think about us, Sony Fodera.

0: Magnetic i Bausa. No panowie z tego zespołu są faktycznie Magnetic, muszę przyznać.
1: O, pokaż.
0: Zajrzałam.
1: Pokaż.
0: Do nich na Instagrama. No wpisz sobie,
2: to teraz fajne chłopaki, tak?
0: No bardzo. Chyba jakiś nowy singiel szykują. Tak mi się wydaje.
1: Z takim greckim zacięciem to musi być, będzie chyba jakiś taki, wiesz, wakacyjny hicior w takim razie.
0: Wspomnijcie jeszcze nasze słowa. Tak mi się wydaje. No weź tam, zaobserwuj.
1: No widzę, no, fajnie.
3: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
1: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch. Kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Po reklamie.

0: Deems, Bambi i Przyjaciele.
1: Turn it up.
0: Ten podkład oznacza jedno, będziemy rozmawiać o Tomorrowlandzie.
2: No bo tam to chyba każdy chciałby polecieć, aha, albo pojechać, bo jest taka możliwość, żeby tam pojechać właśnie z Meloradiem.
0: Dokładnie, wystarczy, że wbijecie na meloradio.pl i najlepiej, żebyście nagrali filmik, w którym przedstawiacie siebie, swoich ziomków i udowadniacie nam, że to was powinniśmy zabrać.
2: Tak, i najlepiej, nie wiem, czy można tak podpowiadać słuchaczom, ale zrobię to specjalnie dla was. Wiecie, Tomorrowland to jest niesamowite przeżycie, jest tam energia, jest tam po prostu kosmos, więc wasz film, wasze zgłoszenie też musi jakby to oddawać, nie?
0: Czyli być kosmosem.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Musicie po prostu zrobić najlepszy content waszego życia.
0: Dobra, my robimy boom, wy robicie boom i widzimy się na Tomorrowland.
2: Exactly. Two ships in the night.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Mikołaj, dobrze, że ty nie masz działalności, nie masz swojej księgowej, wiesz, naprawdę.
1: No tak, w newsach będzie o księgowej, pewnej bardzo takiej kreatywnej księgowej.
0: A? Tylko kreatywnej, ale... negatywnie.
2: Aha, no to nie, to dobrze.
3: A już o 15:00 zagramy.
2: Boy, You Turn Me, Felix Jenny Kaskada.
0: O 15:00 zagramy ten kawałek punktualnie.

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie. Tak gra Melon.

0: minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek on the mic.
2: 8 miesięcy bezwzględnego więzienia za szarżowanie skuterem wodnym. Pirat wodny pływał po jeziorze Roś, do tego był pod wpływem alkoholu. Do więzienia pójdzie też była księgowa szkolna z okolicy Legnicy. Wyprowadziła ze szkół ponad 1 000 000 złotych na swoje prywatne konto. Za kratami spędzi 4 lata Grażyna Wiatr.
3: Księgowa wyprowadzała małe kwoty, ale przez wiele lat i w ten sposób unikała podejrzeń w małym gminnym środowisku. Aż do czasu, kiedy poszła na długie zwolnienie lekarskie i jej zastępstwo odkryło nieprawidłowości w rachunkach jednej szkoły.
2: Kobieta przyznała, że nie wie, na co wydała pieniądze. No to jeszcze dobra rada, ubierajcie się ciepło, bo przez Polskę przechodzi chłodny front atmosferyczny. W nocy z czwartku na piątek przy gruncie możliwe są przymrozki.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i cytując Mikołaja, co te panny mają w głowach?
0: To jest dobre pytanie i też będzie a propos ubrań właśnie.
1: Iga Mikołaj, hej!

0: Stars w Malo Radio. Mój outfit wygląda spoko.
1: Tak, okay. Masz spoko dzisiaj outfit?
0: No,
1: skupiasz się w takim razie na tym, co mówimy. To dobrze, ponieważ no, Iga wysłała dosyć ciekawy i kontrowersyjny temat, czyli badania, według których 93% kobiet na całym świecie, wszystkich kobiet na świecie, na planecie Ziemia, nie może skupić się na rozmowie, jeżeli ich outfit jest po prostu okej.
0: Okay. No ale to jest chyba oczywiste, no trzeba dobrze wyglądać, inaczej humor
1: ale
0: jest zepsuty.
1: Trzeba myśleć o tym cały czas?
0: No tak, bo to ci psuje w ogóle wizję całą artystyczną. No, ty nie rozumiesz, bo jesteś chłopem.

0: to Armin van Buuren. Jak ja lubię ten dźwięk. Ciebie też, Mikołaj, bardzo lubię, dlatego zadzwonimy do Bartka, który ma fantastyczny pomysł. To jest taka dusza romantyczna, można powiedzieć.
1: Tak, i wow. Już jest na antenie.
0: Cześć, Bartek, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
1: Siemanko.
2: Cześć.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
2: Właśnie wróciłem do domu z pracy.
0: Idealnie. Żyć, nie umierać.
1: Bartolomeo, byłeś na meloradio.pl. Powiedz, na co ci 200 zł od Melo Radia?
2: Słuchajcie, potrzebuję te 200 zł na materac do samochodu, żeby ekonomicznie móc spędzić jakiś weekend z dziewczyną.
1: Ekonomicznie. Dobrze, dobrze. Nie będziemy wchodzić głębiej w ten temat.
0: To już zostaw Bartkowi.
1: A ten dźwięk oznacza, że możesz wychodzić z domu już teraz i kierować się do bankomatu, żeby z niego wyciągnąć za chwilę szybką kasę od Meloradia.
2: O kurczę, super, dziękuję bardzo.
3: Szybka kasa od Meloradia.
1: Ale to jest proste, tak, dostać 200 zł od Melo.
0: Wystarczy wejść na meloradio.pl i napisać, dlaczego potrzebujecie 200 zł, a nawet...
1: A nawet 500 000!
0: Wow, meloradio.pl, tam się kierujemy, a teraz nasz ulubiony kawałek!
1: Yeah!
0: Golden!

0: How does it feel w Melo Radio?
1: Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie, Iga?
0: To jest tak, jakbyś po prostu złapał Pana Boga za nogi.
1: O, no to lepiej już chyba być nie może w
0: nie
1: takim
0: może.
1: Razie. Możecie to przeżyć oczywiście na własnej skórze, bo wysyłamy was, my Melo Radio, na Tomorrowland specjalnym autokarem, więc będzie jeszcze before przed imprezą konkretną.
0: To proszę teraz szybko wejść na meloradio.pl i wysłać nam filmik albo wgrać fotę, dlaczego i z kim chcielibyście pojechać na najlepsze przeżycie na całym świecie.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Zapraszamy na Mazurski Festyn Ekologiczny Ekologika. 30 maja od godziny 11 do 16 przy Ekomarinie w Rynie. Dobra zabawa i edukacja ekologiczna gwarantowana. Spędź miło czas z rodziną. Zapraszają burmistrz Rynu Jarosław Filipek oraz Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Polska pokochała Cherys Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
12: Po reklamie.

0: Taki wakacyjny klimat, Robin Schulz, Sugar, podkręcamy tempo. Ile ja bym dała, żeby teraz być w bikini, wiesz?
1: To wiesz, jakby nic nie stoi na przeszkodzie. Nie,
0: nie ma plaży.
1: Wysypiemy piasek. Dobra, ale żeby na plaży się pojawić, to trzeba tam najpierw dojechać.
0: Zgadza
1: na przykład.
0: Się.
1: I taka Komisja Europejska, nie, sprezentowała sobie całą flotę służbowych samochodów elektrycznych, żeby promować, wiesz, ekologię i te wszystkie zielone sprawy. No i komisarze są bardzo niezadowoleni z powodu konieczności przymusowych postojów na ładowanie tych samochodów.
0: A to nie mogli wziąć po prostu...
1: No nie, jakby tylko istniał taki płyn, który
0: właśnie
1: magicznie na przykład się spala w komorze silnika i on chodzi i się
0: nie,
1: jeździ.
0: Nie, wiesz, to już nie modne jest, przykro mi.

0: Czy to Cyberpunk, czy Melo Radio?
1: Ty dzisiaj do Reaper Doka idziesz.
0: Masz rację. Beta Angel. Jakieś wszczepy niech mi tam wczepi.
1: Dokładnie.
0: Ula nie wie, o co nam chodzi w ogóle.
2: Nie, ja nie wiem, nie wiem.
0: Natomiast widzę, że
2: będą
0: są protesty.
2: Newsy. Są protesty w Warszawie, tak. Powiemy o młodych naukowcach.
0: Pasuje wszystko.
1: Znowu będą korki.
3: A już o 16 zagramy
1: Yearbooks Graceland.
0: Mhm, lubię ten kawałek.
1: Ja też.
0: To dobrze. I zagramy go punktualnie o 16.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko.

0: Co jest grane w Giżycku?
1: Patrycja Strupińska, zapraszam. Zwiedzanie Giżycka z przewodnikiem, tak, ta możliwość powraca. Już 5 czerwca będziecie mogli zobaczyć miasto z zupełnie innej perspektywy. Zbiórka o 11 przy moście obrotowym od strony zamku. Zaprasza organizacja LOT Mazur. Dzień później w Węgorzewie prawdziwa uczta, ale kolorów, energetycznej muzyki i widowiskowych pistoletów dymnych. Na Placu Wolności odbędzie się eksplozja kolorów Holi. Start o 15, wstęp wolny. A nieco wcześniej, bo 30 maja, tylko że w Rynie, Festyn Ekologika. Będzie ekologicznie, logicznie, ciekawie, kreatywnie, a także muzycznie. Start o 11, wstęp wolny. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie Rynu.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Pożar hali w Obornikach w Wielkopolsce. Z ogniem walczy 40 zastępów Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Studenci i doktoranci protestują w Warszawie. Przed Sejmem trwa demonstracja środowisk naukowych, bo ich zdaniem nauka w Polsce jest niedofinansowana, a naukowcy wyjeżdżają za granicę.
5: Polska jest po prostu największym dawcą mózgów dla innych krajów.
6: Polska nauka dawno wyjechała.
7: Dokąd?
6: Za granicę. Niemcy.
7: Czechy.
4: Petycję z postulatami naukowców podpisało ponad 25 tysięcy osób. Rekordowo mało turystów na Kubie w ciągu 4 miesięcy tego roku. Ich liczba spadła o ponad połowę. Powodem są wielogodzinne przerwy w dostawach prądu. Brakuje też paliwa.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Nasuwa mi się takie powiedzenie na myśl. Chciał dobrze, wyszło jak zawsze.
3: A dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.
2: O kim mówimy i dlaczego? O tym za chwilę.

0: Beautiful Now, a teraz przechodzimy do zbiórki Łatwoganga. Na pewno chłopak ma gest, jest pomysłowy, jest bardzo w tym prawdziwy, autentyczny.
1: Jasne, oczywiście cała ta zbiórka to jest super pomysł, tak. Bardzo szlachetny. No tylko niestety zaczęła się mieszać w to polityka troszkę. Mm-hmm. I pojawił się problem, ponieważ ten lek, na który były zbierane pieniądze i które Łatwo chciałby, żeby były refundowane i tak dalej, one generalnie nie działają chyba i dlatego też nie są dopuszczone do obrotu, tak, na terenie Unii Europejskiej.
0: No właśnie, teraz jest problem, teraz są spory, więc my tylko tak apelujemy, żeby uważnie czytać, sprawdzać, omijać fake newsy.
1: Jasne, bo trzeba pomagać. Oczywiste, tak, to jest, ale też
0: z głową
1: przede wszystkim.

0: Melo Radio. Melo Radio zabiera was na Tomorrowland i to jest nas naprawdę niesamowite.
1: Jeżeli jeszcze nigdy nie byliście na Tomorrowlandzie i zastanawiacie się, czy warto, no to Gabri Ponte akurat ma kilka słów zachęty. Za chwilę wysłuchamy.
2: To wyjątkowe doświadczenie. Gdy byłem tam za pierwszym razem, spędziłem czas przed setem po prostu chodząc między ludźmi i scenami, chłonąc atmosferę. Ona jest zupełnie niepowtarzalna. Jeżeli ktoś nie był na Tomorrowland, to trzeba to przeżyć chociaż raz. Nawet jeśli nie jest się wielkim fanem muzyki elektronicznej, bo to nie ona jest tam najważniejsza. Najważniejszy jest vibe, ludzie i niesamowita energia.
0: I wy możecie przeżyć taki vibe, bijąc na meloradio.pl i wysyłając filmik, dlaczego to was powinniśmy zabrać na to doświadczenie, na tę przygodę.
1: Dokładnie.
0: A teraz mamy dla was książkę.
1: Możecie mieć kawałek tego doświadczenia u siebie w domu, na półce z książkami. Książka The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, Tomorrowland, tom drugi do wzięcia.
0: Aha. I pytanie jest takie, gdybyś był bohaterem książki, to o czym by była?
1: Książka, w której ja bym był bohaterem, byłaby o siedzeniu w domu i graniu w komputer.
0: Nie przeczytałabym jej, ale może wy macie ciekawsze propozycje. WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: up to you. Masz ochotę może na loda?
1: Proponujesz, czy co?
0: No wakacje, moglibyśmy pójść na lody.
1: Aha, spoko.
0: Tak?
1: No w końcu dzisiaj środa, nie?
0: No pewnie. A jeżeli chcecie być sportowymi mistrzami, a nie chce wam się ćwiczyć, to istnieje pewna metoda.
1: Istnieje i wyniki tej metody są dość interesujące i zaskakujące moim zdaniem.
0: A jaka to metoda? O tym powiemy jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: kasy w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Zapraszamy na Mazurski Festyn Ekologiczny Ekologika. 30 maja od godziny 11 do 16 przy Ekomarinie w Rynie. Dobra zabawa i edukacja ekologiczna gwarantowana. Spędź miło czas z rodziną. Zapraszają burmistrz Rynu Jarosław Filipek oraz Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
10: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
11: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
19: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie. Melo Radio Giżycko na 107 FM.

0: Ja know, 25 milionów dolarów. Tyle można było zgarnąć. Wystarczy być
1: naszprycowanym
0: średnim sportowcem.
1: Igrzyska na dopingu. Takie
0: świetne
1: odbyły się w Las Vegas. No celem było sprawdzenie, czy da się przekroczyć ludzkie limity.
0: A ja mam pytanie, wszyscy przeżyli?
1: Wszyscy przeżyli.
0: Super.
1: Ale został złamany tylko jeden rekord świata w pływaniu na 50 metrów i tam o 700 sekundy chyba. Dużo ludzi zrobiło swoje życiówki, ale światowych rekordów nie przebili.
0: Czyli jednak sport to zdrowie?
1: Tak. Natomiast jakby im mieli zmierzyć różne rzeczy, to by były rekordy świata, myślę.
0: A jakie?
1: No, takie małe.

0: I Can Wait. Bob Sinclair na zawsze mi się będzie kojarzył z wakacjami. Czy ty jesteś fanem tenisa?
1: Nie za bardzo rozumiem, co w nim
2: chodzi. No, ja też średnio, ale mam dobre newsy dla fanów tenisa.
3: A już o 17:00 zagramy
1: Save My Love, Kygo Khalid, Griffin.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17:00.
3: Meloradio Giżycko. Słuchaj nas

0: Back home. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
7: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
9: Po reklamie. Autopromocja. Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Dominiki Życko. Słuchaj na 107 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane w Giżycku?
1: Patrycja Stropińska, zapraszam. Zaczynamy od spektaklu Twarda Miłość w wykonaniu Olsztyńskiego Teatru Głuchych. Takie widowisko będziecie mogli zobaczyć już jutro na scenie Giżyckiego Centrum Kultury. Wejściówki to cegiełki na rzecz Kingi Płatosz. Szczegóły na oficjalnej stronie Giżyckiego Centrum Kultury. Zmieniamy klimat na ten panujący w twierdzy bojen. Już niedługo mury twierdzy wypełnią się energetyczną muzyką, a to za sprawą wydarzenia Dance Ma Sens. To już trzecia edycja. Wydarzenie także będzie wspierać Kingę Płatosz. Więcej na stronie GCK-u. Na koniec małe przypomnienie. Tylko do najbliższego piątku możecie jeszcze obejrzeć wystawę Marcina Wójcika Mazakiem Mazanem. Prace do zobaczenia w Galerii Gokir w Wilkasach.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Zaczynamy od sukcesu Magdy Linet. Tenisistka wygrała z Jeleną Ostapenko 6-2, 2-6, 6-2 w drugiej rundzie French Open. Jej następną rywalką będzie Iga Świątek. A teraz sprawdzimy, gdzie jest najtańsza benzyna w Polsce według e-petrol.pl w województwie śląskim i pomorskim. Z kolei najdroższa na Dolnym Śląsku i w województwie łódzkim. Na koniec Politechnika Poznańska, na której uruchomiono komputer kwantowy. To jedno z pierwszych takich urządzeń w kraju, na co pozwala, mówi rektor profesor Teofil Jesionowski.
5: Pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych, funkcjonalnych materiałów.
4: Komputer kwantowy kosztował 10 milionów złotych.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
3: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fight, a my znowu zajrzymy na parkiet tańca z gwiazdami.
2: Chociaż się skończył, ale mogą być niespodzianki w kolejnym sezonie.
3: Ja się boję. Iga Mikołaj, siemanko, save my love.

0: Alok, tego pana usłyszymy na Tomorrowland w tym roku.
1: Turn it up.
0: 3, 2, 1, 1, 1, go! Rzućcie wszystko, co robicie i wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się, bo wysyłamy was na Tomorrowland. Dojazd gratis.
2: A tam można robić naprawdę szalone rzeczy. Słyszałem, że talerze można jeść.
0: To jest prawda, można jeść talerze. Jadłam, próbowałam, smaczny.
2: Co jeszcze szalonego można zrobić na Tomorrowland?
0: Wydziarać się, pójść do fryzjera, wziąć prysznic publiczny. Dezodorant też jest taki, SPF w kremie w automacie. Wszystko, co chcesz.
2: Wszystko jest na miejscu.
0: Materac,
2: czyli wystarczy tam pojechać i tam można żyć przez cały czas.
0: Możesz w ogóle wziąć nic, a wszystko jest na miejscu.
2: To idealnie. To w takim razie meloradio.pl, zgłaszacie się, pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland. No i wysyłamy was.
0: Bo to jest taka przygoda, którą trzeba przeżyć chociaż raz w życiu. Anima, Joji, Beautiful, tak podkręcamy tempo. You make me feel alive again.

0: Buziaki dla was wszystkich, to Bless i Kisses. To jest nasze ulubione intro, nie ma lepszego programu w telewizji moim zdaniem.
1: No i czekamy na powrót oczywiście, kolejny sezon, ale uwaga, drama, bo może nie być Madzi Tarnowskiej.
0: Dokładnie, chyba wychodzi na to, że jest większą gwiazdą niż gwiazdy, które tam biorą udział.
1: No ale to co, nie może zatańczyć jako gwiazda? I to byłoby moim zdaniem fajne takie zamknięcie jej przygody z tym programem.
0: No dobrze, ale ona ma duże umiejętności taneczne. Wygrałaby.
1: No ale to no w czym problem jakby?
0: Nie, no,
1: ktoś wygrać musi, prawda?
0: To w niczym. Widzę, że ty powinieneś zajmować się może po prostu takim PR-em, marketingiem.
1: Dobrze. Jakby ktoś chciał mi zapłacić za to, to jak najbardziej.
0: Ale to nie koniec. Rzekomo ma odejść również Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To jest małżeństwo tancerzy. Bo są bardzo dobrzy i w ogóle.
1: A dlaczego? No to więcej o tym piszemy na meloradio.pl. Zapraszamy na stronę meloradio.pl, bo tam jest beka.

0: Idealne do auta. Vin, Gips, tak podkręcamy tempo. A jeżeli macie luźne 3 miliony, to mamy dla was propozycję.
1: Hardkorową propozycję.
0: Nie podpowiadaj, tak? Jeżeli chcecie wiedzieć, co to za hardkorowa propozycja, to zostańcie razem z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Zapraszamy na Mazurski Festyn Ekologiczny Ekologika. 30 maja od godziny 11 do 16 przy Ekomarinie w Rynie. Dobra zabawa i edukacja ekologiczna gwarantowana. Spędź miło czas z rodziną. Zapraszają burmistrz Rynu Jarosław Filipek oraz Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
0: O reklamie.

0: Nieco ponad 3 miliony złotych za 450 metrów pięknej willi z garażem, z basenem, z sypialniami, łazienkami. Wow.
1: To niezbyt dużo.
0: To niezbyt dużo. Hardkorowy koksu wystawił na sprzedaż swoją willę. Pytanie, dlaczego tak tanio?
1: No musi mieć jakieś hardkorowe długi chyba.
0: Myślisz?
1: To ja mam wiem, no tak za 3 miliony puścić taką chatę.
0: Jak ma długi, to niech wbija na meloradio.pl. Zawsze te 200 zł, może pół tysiąca.
1: No, coś to tam mu pomoże. Chyba, że się skończy tak jak w Euforii, nie?
0: A dobrze.
1: No.
0: Ale bez spoilerów prosimy.
1: Tak, tak.
0: Długi nie są fajne. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Zaimponowałeś mi w ogóle.

0: Satisfy, co tam patrzysz, Mikołaju?
1: Co? Nie patrzę, tylko że Calvin Harris będzie grał na Tomorrowland.
2: No i fajnie.
1: Fajnie, fajnie, no.
2: Ja bym sobie takiego secika zobaczył, mówię wam.
0: Tak?
2: Tak. No, ty go co sprawdzasz, przepraszam.
0: Bo nie
1: czy na pewno?
0: Się,
1: no jak nie, no o, właśnie. Że to.
2: Iga, weź już pójść o 18.
3: A już o 18 zagramy
2: gościa, który na pewno zagra na Tomorrowland. Ale stoi Sasza.
0: Nie no, Calvin Harris też, no wiadomo.
2: No wiadomo, no jakby mógł nie.
1: Każdy to wie, nie?
0: Oczywiście.
2: Dokładnie. Pizza, pepperoni, każdy ją zje. Iga, daj buzi. Mua.

0: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.
6: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
7: Pożar lasu w powiecie chojnickim w województwie pomorskim. W akcji bierze udział ponad 30 zastępów straży pożarnej, do tego samoloty gaśnicze, śmigłowiec i drony. Alkoholu nie kupicie nocą w całej Warszawie i tak będzie już od poniedziałku. Przedsiębiorcy nie mogą być zaskoczeni, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
8: Wiadomo było, bo przecież była moja zapowiedź już wiele miesięcy temu, że te ograniczenia obejmą całe miasto. W związku z tym mam nadzieję, że wszyscy są przygotowani. Był na to czas.
7: Nocna prohibicja w Warszawie będzie obowiązywała w sklepach i na stacjach benzynowych między 22 a 6 rano. No i jeszcze o tym, że najlepiej można zarobić w handlu i marketingu. Stawki osiągają nawet 70 zł brutto za godzinę. Najbardziej poszukiwane są osoby do promocji marek i obsługi klientów.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w Melo.
1: No i patrzcie, już jesteśmy w połowie tygodnia, no to nie ma co, trzeba iść w Melo, żeby czwartek nadszedł szybciej. No obiecuję, że razem damy radę i ta końcówka środy będzie jak najlepsza, jak tylko się da. Ale Farben i Renny Miller, hit Body Talk, na pewno wam zagram za kilka chwil, będzie Don Diablo i Survive, a zaczynam od numeru Destiny, to Alesso i Sasha. A ja jestem Pychu, siemano. Melo Radio, idę w Melo.

ale Farben i Renny Miller. So Body Talk. 9 minut po 18 na zgarach, a ja za chwilę dla kogoś z was będę miał wlotki na Sunrise Festival. I to nie jest nieprawda, to najprawdziwsza prawda. Nieprawda, już teraz, Tania Dąbrowska i Grammy. Słuchacie Meloradia.

0: Swedish House Mafia w Melo. To Wait So Long. Na ten numer na antenie Melo Radia pojawił się nieprzypadkowo, no bo Axwell i Ingrosso ze Swedish House Mafia wystąpią już w te wakacje na...
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Dokładnie tak, jeden z największych festiwali w Europie Środkowo-Wschodniej, działający nieprzerwanie od 2003 roku, będzie miał swoją kolejną edycję już tego lata. Od 31 lipca do 2 sierpnia odbędzie się Sunrise Festival, a my mamy dla Was wlotki na to niesamowite wydarzenie. Konkretnie mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień Sunrise Festival, na piątek. Kto by chciał się wtedy w Kołobrzegu pojawić, no to niech już teraz wbija na WhatsAppa Melo Radia. Nagrywajcie głosówki z odpowiedzią na pytanie, z kim z line-upu pierwszego dnia Sunrise Festival zrobiłbyś, zrobiłabyś grilla, no i dlaczego? Czekam na głosówki z odpowiedziami, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na stronie meloradio.pl. Z kim z line-upu z pierwszego dnia Sunrise Festival zrobilibyście grilla i dlaczego? Czekam na głosówki.

0: James Hype i Be Mine, a numer od tego pana będziecie mogli usłyszeć na...
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Już od 31 lipca do 2 sierpnia Sunrise Festival, jeden z największych festiwali w Europie Środkowo-Wschodniej i wy wiem, że chcecie tam być, no bo masa głosówek przyszła z odpowiedzią na moje pytanie, z kim z line-upu pierwszego dnia Sunrise Festival zrobilibyście grilla, no i dlaczego, no i tych głosówek była cała masa, ale najbardziej to ujęła mnie pomysłowość Karoli, dawaj.
2: Z chęcią grilla zrobiłabym ze skuterem, bo nigdy nie jadłam grilla na skuterze.
0: Ha, no i to jest myśl, to jest głowa. No i jeszcze jest podwózka darmowa po prostu z grilla do domu. No żyć nie umierać. Karola, a ty będziesz mogła już sobie ogarniać podwózkę na Sunrise Festival. Podwójna wlotka na pierwszy dzień tej imprezy w tym momencie leci do ciebie, ale tych wlotek jest jeszcze cała masa. Jeżeli dzisiaj wam się nie udało, to spokojnie, już jutro kolejna szansa.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Meloradio Giżycko na 107 FM. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultra nowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
2: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
3: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
2: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
3: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
5: Skoda.
6: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
8: Sprawdź to sam, czekaj na odkusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, tu kupuję. Także online.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
0: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na Warszawie. W polskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl. O reklamie. Dance. Yes. Yeah.

Jejwo Max w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. 18 minut do 19. Papież ma nowy samochód. A przynajmniej miał go na moment, no bo Ferrari zaprosiło papieża na prezentację pierwszego w pełni elektrycznego modelu tej marki. No, chcieli, żeby pomogło to w rozpromowaniu promocji tego modelu, który zyskał mega dużo negatywnych opinii. No i czy pomogło? No to nie wiem. Ale na pewno inaczej zapamiętałem sobie w głowie, jak wygląda Papa Mobile. A wy nieważne, czym teraz jedziecie, to gram naprawdę fajnie. Robin Schulz i Barbs, Better Times, to już teraz nowość na playce Meloradia.

0: Trips w Meloradio. Duże oczy. To już za nami, a za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: wielki hicior New Religion. To Bibi Rexha i Faithless i to właśnie od tego rozpoczniemy 19. To już za moment się wydarzy.
1: Meloradio Giżycko na 107 FM.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
7: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, czeki dał.
7: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
9: Chciałbym wynająć wuchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
10: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Radio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 19. Komu merch od Melo Radia? Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw będę miał dla kogoś z was w tej godzinie, ale wcześniej dla wszystkich mamy najgorętsze hiciory. Milki, David Guetta, Just the Way You Are. Ten numer na pewno się pojawi. Będzie Bo Rakieter i My Life Is Going On. Zaczynamy od obiecanego. New Religion, Tobi Birexa i Faithless. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

To jeden z moich ulubionych numerów ostatnich tygodni. Just the way you are, Milky, David Guetta w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo, a za chwilę zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja, będzie malomercze do zgarnięcia. Podpowiem, że dziś myślę o jakiejś rzeczy w kuchni. No i podpowiedzi dam wam już teraz. Jest ta rzecz raczej na wierzchu zawsze w kuchni i jest to dość wysokie. Zaraz będziecie mogli dzwonić na antenę i zgadywać, a wcześniej, bo już teraz Regard i Ray, The Secrets.

0: Aż tak jakoś bardziej gorąco się zrobiło i niegrzecznie. Rihanna w Melo. Ascendem za nami. 19:18 na zgarach. Tak, dla was podkręciliśmy tempo. Słuchacie Meloradion, to czas na zabawę. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no i dziś myślę o rzeczy w kuchni. No i podpowiedzi. Ta rzecz jest raczej na wierzchu i jest ona dość wysoka. No to co, czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest numer, na którego zadzwonicie zazwyczaj totalnie za free. No i dodzwaniacie się do mnie prosto do studia Meloradia. Można zadać pytanie, można od razu strzelać do zgarnięcia merch od Meloradia. Torba, kubek i pomadka. No to ja czekam na chętnie. 321-321-777. O czym myśli Pychu? No jestem ciekawy, czy wejdziecie do mojej głowy i zgadniecie. No to co, ja odbieram telefon. Siemano, jak masz na imię?
1: Siemano, cześć, Krzychu z tej strony.
0: No cześć, Krzychu. No to co, strzelasz czy pytasz?
1: Pytam, czy to jest na prąd?
0: To nie jest na prąd. W ogóle nie ma, nie jest to związane z podłączeniem do czegoś w ogóle. No to musisz już strzelać.
1: Już mi się popsuło i to jest wysokie.
0: No to strzał, dawaj.
1: Będzie cargo. Nie, cargo.
0: Nie tym razem, ale dzięki za zabawę. To co, odbieram z drugiej linii. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz. No to o czym myśli Pychu?
2: Oczywiście, że o lodówce.
0: Aj, niestety nie. Słuchajcie, to w ogóle nie jest związane z prądem, ale dzięki wielkie za zabawę. Nie jest to związane z prądem, to jest rzecz, która nie potrzebuje w ogóle podłączenia do niczego. No i podpowiem, służy ona do sprzątania. Runda druga, w której będziecie mogli dzwonić i odpowiadać już za moment, a już teraz Dabdox i How Does It Feel?

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Fisher i Townsend I to Favor w Meloradiu. Jedno z naszych nowości na playliście. 28 minut po 19 na zgarach, no a my dalej bawimy się w zabawę, o czym myśli Pychu. No i to jest rzecz w kuchni, raczej na wierzchu, no i dość wysoka i podpowiedziałem też, że służy ona do sprzątania. No to co? Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to teraz jest ten moment. Dzwońcie 321-321-777. Już też ustaliliśmy, że nie jest to lodówka i nie jest to żadna rzecz, którą podłącza się do prądu. Ja w tym momencie otwieram linie telefoniczne, no i możecie dzwonić. No i widzę, że lampka się pali. No to klikam i odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Halo, dzień dobry, Konrad mówi.
0: No cześć, Konrad. No to wiesz, o czym myśli Pychu, czy nie wiesz?
1: Czy to może miotła?
0: Nie, nie chodzi o miotłę. Coś, co się też odrywa, to jeszcze podpowiem. No to odbieram jeszcze następne telefony, które już właśnie przychodzą. No to klikam. Cześć, jak masz na imię?
2: Magdalena.
0: No cześć, Magda. Słuchaj, to o czym myśli Pychu dzisiaj?
2: Ja? To jest moc?
0: Czy jeszcze raz, bo ci strasznie słabo słychać?
2: No
0: i nie, niestety to nie jest mop, to jest trochę mniejsze, nie aż tak wysokie. To jest wyższe od odpowiednika tego przedmiotu, którego używa się w toalecie. No już bardziej podpowiedzieć nie mogę, a to ostatnia szansa. Cześć, jak masz na imię?
3: Cześć, jestem Michał.
0: No to cześć, Michał, wiesz, o czym myśli Pychu, czy nie wiesz?
3: Ręcznik papierowy.
0: No oczywiście, że tak. Stary, która podpowiedź ci najbardziej dała, wiesz, nasunęła, że to jest ręcznik papierowy?
3: No od razu pomyślałem o ręczniku papierowym.
0: A, no to widzisz, taki sprytny musiał tylko się dodzwonić. Michał, w tym momencie merch od Meloradia, torba, kubek i pomadka, taki zestaw leci do ciebie.
3: Dobra, dzięki.

0: reklama.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: O reklamie.

No mam nadzieję, że nawet jeżeli w tę środę wasze humorki nie są najlepsze, jeżeli ktoś was wkurzył, jeżeli coś was zdenerwowało, no to playlista Meloradia działa tak, że od razu wam się bardziej chce, no i te złe rzeczy trochę przechodzą na bok. Sharam i Party of the Time, tak wam gramy w Meloradiu, 17 minut do 20 nam zostało. Macie jakieś plany na wakacje? Jeśli nie, no to możecie spędzić wakacje z Wojskiem Polskim. Właśnie czytam, że został ogłoszony start akcji Wakacje z Wojskiem. Będzie to kilka turnusów w prawie 100 jednostkach w całym kraju, ale dobrze się zastanówcie, no bo raczej, że ktoś z kartą kolorowych napojów przyjdzie do was, to bym się nie spodziewał. To nie takie wakacje. Bunt i I Need You. To nowość na Playce Melo.

0: nowość na playliście Meloradia. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin to All My Life. Tak gramy jeszcze przed 20, a ten numer czeka też na wasze głosy na meloradio.pl. Jeżeli wam się podoba, to wesprzyjcie go w 30 Meloradia. A za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Kungs i Teofilus London. Galaxy. Ten numer rozpocznie 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.

0: Słuchaj na 107 FM. Idę w Melo.
1: Minęła 20, to oznacza, że lecimy dalej z hitami w Melo Radio. Będzie naprawdę grubo w tej godzinie. Sony Fadra i Crystal, My Lovin', to na pewno wam zagramy. Za chwilę też wpadnie Daria z jej paranoją. A zaczynamy od hitu Galaxy, to Kungs i Teofilus London. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Kai Gavmela. To Save My Love. A razem z Kaigo Kality Gryfin, 15 minut po 20 na zgarach, a ten ostatni pan, czyli Gryfin, już tego lata zagra na Tomorrowlandzie w Belgii. A wy też możecie tam być w miejscowości Boom i to wszystko zobaczyć i usłyszeć na własne oczy, no bo my mamy wlotki. Mloradio.pl, tam możecie je zdobyć, wyślijcie nam zdjęcie lub filmik waszej ekipy, z którą chcielibyście przeżyć Tomorrowland, no a potem to tylko już czekajcie na nasz telefon.

Cały czas mam ciary, jak tego słuchamy. Every Time We Touch to kaskada w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo. 26 minut po 20 właśnie w tym momencie na zegarach w całej Polsce. A tych rzeczy nie lubią w nas pracownicy sklepów. My jako klienci w dyskontach potrafimy trochę uprzykrzyć życie. Znalazłem przed chwilą ranking takich najbardziej irytujących rzeczy. No i tak, na pierwszym miejscu jest robienie dużych zakupów przed zamknięciem. Na drugim nieodkładanie produktów na miejsce. I na pierwszym pozostawianie koszyka między regałami w sklepie czy na sklepowych parkingach. Ale wiecie co? Idę o zakład, że robili to badanie zanim wymyślono oddawanie butelek na kaucję.

bicie. To Bryska w Melo Radio, w remiksie Marka Niwa. 19 minut do 21 nam zostało. Dom jest na sprzedaż. I to w sumie taka dosyć porządna rezydencja. Taką do sprzedania mają Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela. Rozwiedli się. No to coś z tym domem muszą zrobić. A jest co sprzedawać. 172 metry kwadratowe. 4 pokoje. Ogród. A to wszystko za jedyne 2,5 miliona złotych. Jakbyście chcieli kupić, to zdjęcia zobaczycie na meloradio.pl. Tam cały artykuł o tym na was czeka. A teraz czeka na playliście Meloradia nowość specjalnie dla was. Shimza i Fire Fire.

0: Tempo to jest Melo Radio. Za chwilę wybije 21, no a po niej to chciałbym usłyszeć wasze piękne głosy. Dajcie mi znać, gdzie wy teraz słuchacie Melo Radia. Jestem mega ciekawy, co robicie o tej porze, że Melo słuchacie, gdzie wam towarzyszę, czy jesteście w pracy, czy jesteście w samochodzie, czy jesteście gdzieś zupełnie indziej. Dajcie mi o tym znać. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a za te najfajniejsze, najbardziej energiczne głosówki będę miał dla was merch Melo w zamian. Torba, kubek i pomadka. Ktoś z was być może taki zestawik zgarnie. Gdzie teraz słuchacie Melo Radia? Czekam na wasze głosówki. To co, umówieni? Wysyłacie?
1: A już o 21 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin. Justin Bieber i Nicki Minaj, oni pojawią się na sam początek 21. Ten numer wam zagram wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej. No i czekam na głosówki.

0: Poland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twojej ich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
8: Magiczna parada. Powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie. Hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
0: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Idę. Idę w Melo.
9: 21 minęła, gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Poprosiłem o głosówki na naszym WhatsAppie, no to chodźcie, dosiądziemy się do jednej z warszawskich taksówek.
10: Hej, tu Nikola. Aktualnie słucham Meloradio na ulicy Czerniakowskiej. Wiozę pasażera na ulicę Wilanów. Pozdrawiam, miłego wieczoru.
9: A też pozdrawiamy i miłego wieczoru życzymy. No to słuchaj, Nikola, ja się dosiadam na miejsce pasażera, ale nie z pustymi rękoma. Mam najlepsze hiciory do jazdy wieczorem po mieście. Gordo i Loco Loco, to na pewno będzie. Duke Dumont i Ocean Drive też czeka w kolejce. A zaczynam od Beauty and the Beat. To Justin Bieber i Nicki Minaj. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Jean to Gibbs, Dope House i For Money, numer dla fanów szybkich samochodów. No a w takim znajduje się w tym momencie nasz słuchacz Mariusz, no dla którego dzisiejsza data będzie chyba jedną z najważniejszych w jego życiu. Stary, co tam u ciebie?
1: Właśnie wracam z porodówki, urodziła mi się córka. 3,655 centymetrów, także pozdrawiam z porodówki.
0: No Mariusz, stary, gratulacje, córeczkę dopytałem, ma na imię Hania, no ale mam nadzieję, że w ostatnich dniach się wyspałeś, no bo w następnych miesiącach to może być naprawdę o to bardzo, bardzo, bardzo trudno. Meloradio. A ja wysyłam dla was, Mariusz, merch od Meloradia. Tak na dobre wejście w ten świat i żeby Hania wiedziała już, żeby Melo za 18 lat słuchać, jak już będzie prowadziła swój własny samochód.

0: są takie numery, które może już mają kilkanaście lat. Kilkadziesiąt, ale w ogóle się nie nudzą. U mnie to jeden właśnie z tych. Somebody's watching me, to Beat Freaks w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 21.30 na zegarach, a gdzie wy taką późną wieczorową porą słuchacie Melo Radia? No bo słuchacie, wiem o tym, wysyłacie głosówki na WhatsAppie i zadawaj.
1: Ja słucham właśnie teraz w tym momencie w pracy, a zawsze jak gotuję, a w kuchni mam też radio, słucham Melo Radia. Pozdrawiam.
0: A pozdrawiamy, ale słuchajcie, ja wam też trochę takiej radiowej kuchni zdradzę. U nas w radiu, w Melo Radio, jak pójdziecie do kuchni, to tam też jest postawione radyjko. I z tego radyjka gra Melo Radio, więc można mieć dwa w jednym, naprawdę. To się nazywa Oszukać System. A nieważne, gdzie teraz jesteście, usłyszycie ten numer. Where We Go, to nowość od Marshmello i Tomasa Rheta.

Another. I Talk To You, tak dla was podkręcamy tempo, 16 minut do 22 nam zostało, a jeżeli chcielibyście podkręcać tempo za granicą, no to nie ma problemu, bo chcemy was zabrać do Belgii, konkretniej do miejscowości Boom, a jeszcze konkretniej na Tomorrowland. No to jest przeżycie, które warto choć raz w życiu mieć, no i jeżeli chcielibyście mieć to za free i w dodatku zapewniony dojazd, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i pokażcie nam ekipę, z którą chcielibyście pojechać na Tomorrowland i bawić się razem z nami w Belgii. Opiszcie nam ją i kto wie, być może to właśnie wy takie wlotki dostaniecie. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, a już teraz Natalia Nykiel i Error.

Jak coś nowego, świeżego wychodzi na scenę muzyczną, to wiecie, że od razu macie to w Melo Radio, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. A to jedna z takich świeżynek, Bob Sinclair i Kaiza, I Can't Wait. Tak gramy jeszcze przed 22. To za chwilę wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce.

0: autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję.
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano w żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Melo Radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
5: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczne skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
4: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
0: Po reklamie.

tu Melo Radio.

autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: próbną. Zapraszamy do salonu o moda Jayku z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. O reklamie. Autopromocja.
1: Matko, dobra, wstaję!
2: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj. Muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
3: Dmuchniemy ci rano żagle.
1: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
2: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.
0: Autopromocja. Meloradio Giżycko na 107 FM.

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale

pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę usłyszeć.

0: jest Meloradio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.